0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
1: Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Reklama.
1: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
6: I po reklamie.
7: Wreszcie piątek, piąteczek, piątunio, 18 dzień września. Joanna Haliasz, dzień dobry w kalendarzu. Dziś Światowy Dzień Kierownika i tak pokierujcie swoją robotą, żeby jak najszybciej cieszyć się wolnym. I jeszcze przez kilka dni cieszymy się latem. Dziś w Lesznie 20 stopni i sporo słońca.
8: Na zegarach 6 zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek ważna deklaracja z Waszyngtonu. Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy USA w Polsce ma zostać wkrótce ogłoszona. Ostatnio Amerykanie sprawdzali możliwe lokalizacje dla bazy, która mogła im się najbardziej spodobać. O tym o poranku Mateusz Gołębiewski.
9: Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
8: Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA to na polecenie prokuratury europejskiej i za zgodą Sejmu. Polityk Koalicji Obywatelskiej jest zamieszany w sprawie oszustw i korupcji przy procesie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dziś ma dojść do jego przesłuchania. A coraz więcej pacjentów idzie do apteki się zaszczepić. Są dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nowy sezon, a zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Maciaszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
10: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. Pacjenci od długiego czasu pytali, czy mogą w tak zwany sposób wdepnąć do apteki i realizując receptę, czy mogą od razu się zaszczepić. Jest tu troszkę procedur, nie aż tak dużo może jak w POZ-cie, bo tam trzeba troszkę czekać, natomiast są kolejki, natomiast w aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
8: A żeby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin.
11: SK Leszno News.
7: Joanna Haliasz. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport wstępny po tragicznym wypadku szybowca w Lesznie. W sierpniu w katastrofie zginął 67-letni pilot, którego maszyna spadła z wysokości 500 metrów. Śledczy wskazują, że do katastrofy mogła przyczynić się pogoda. Dawny postój taksówek przy Bohaterów Westerplatte w Lesznie zmienił się w skate point. Młodzież ma tu 4 nowe przeszkody do jazdy.
12: Ustawiliśmy betonowe elementy.
7: Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu dodaje, że kosztował kilkanaście tysięcy złotych.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
15: Dzień dobry.
16: 18 września. Słuchajcie, jeszcze tylko momencik. Jeszcze chwilunia. I będzie Wigilia.
17: No i dwie chwile i podzielimy się jajeczkiem.
16: Ale to, słuchaj, bo ładne macie Pepe, czyli poranne przemyślenia. Ja bym poszedł dalej, ciekaw jestem, jak tam z Pepe naszych słuchaczy.
17: Wstaliście? No to dzwońcie 664-402-302 lub gadajcie do Messengera.
16: Ciekawe, jakie są wasze poranne przemyślenia.
17: Jankiego to chyba pensja wjechała, bo widzę, nowa kurtka
16: się
17: pojawiła.
16: Mam nową kurteczkę.

0: Tato, zimno. Tak właśnie śpiewają w tej piosence. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry, jesień już za oknem, a my sprawdzamy wasze pepe.
1: No i rzeczywiście taka rzeźkość była, nie? Dzisiaj z samego rana.
0: Było, proszę pana. Nawet bym powiedziała, że trochę przy nosku katarek się pojawił.
1: Janki, czułeś rzeźkość?
2: Ja poczułem rzeźkość w samochodzie swoim.
0: Nie czułeś rzeźkości, bo ty nową kurtkę masz.
2: Nie, to inna rzeźkość.
1: Ale parę metrów z samochodu do radia przechodził jednak.
2: Ale wszedłem do samochodu, tam poczułem rzeźkość, jak pokazał mi się, ile mam paliwa w samochodzie. I wtedy była taka rzeźkość w głowie, że ja dzisiaj muszę chyba z 600 zapłacić za...
0: No, najpierw kredyt zaciągnij, a potem iść tankować. No, aczkolwiek pamiętajcie, będziemy dzisiaj tankować do pełna, jakby co, oczywiście zgłoszenia przez naszą apkę.
2: Czy ja też mogę się zgłosić?
1: Janki, ty masz PPP, poranne przemyślenia portfelowe.
2: Trzy razy P!
1: A propos, dzień dobry, PP.
3: Jak ja wpadnę do galerii na jesienne łowy po pracy, to oj, kartunie zaboli.
0: Dlatego trzeba mieć dwie.
1: Tak, w tym dowcipie, na moją odpowiedzialność. Weź dwie! Chyba złość.

0: Rozglądam się za Jadzią i widzę Kamilę przed sobą.
1: O? Ja nie jestem nawet w połowie tak dobra jak Jadzia.
0: A może właśnie wszechświat tak to wymyślił, że najpierw jest Kama, a potem Kama przechodzi transformację, zmienia się w Jadzie.
2: O? Poranny?
0: O!
2: Rasowanie.
0: I nagle wchodzi ona!
3: Jest z nami Jadzia. Dzień dobry, kochanie. Fajnie, że z nami jesteś. Patrzymy, co tutaj się dzieje w prasie, w internecie. Przeglądamy. Smacznie, zdrowo i drogo. Małgorzata Foremniak, 59L. No zobaczcie, no jest tutaj na pierwszej stronie.
0: Teraz wszystko w tym kraju będzie drogo, bo jest taka inflacja i ta benzyna, no.
3: Jak tam, Jadziu, u ciebie?
4: W porządku.
3: Wszystko w porządku?
4: Tak.
3: To bardzo się cieszymy, fajnie, że wszystko gra i buczy.
0: Tak. Chcieliśmy porozmawiać z tobą o weselach.
4: No.
0: Bo okazuje się, że Edyta i Łukasz Golec, ten z tych braci Golec, wrzucili do internetu

0: Kiedyś też już tańczyli?
1: A jak?
2: A ile się dawało w kopertę?
0: Nie dawało się.
1: Nie wiem, 200 zł.
0: Bo...
3: Ojej, inflacja przeszła teraz.
1: Zobaczcie, jaka inflacja.
0: Teraz za 200 zł nawet nie ma co się z domu zruszać, no bo ci wywalą z wesela, no. No dobrze. No dobrze, dziękujemy ci, Jasiu, że do nas padłaś. Jaki plan na weekendzik jeszcze? Wszystko w porządku?
1: Tak? Wszystko w porządku.
0: Będziesz spać, odpoczywać, pić kawę?
3: Wiktor, co się pochwalę? Jaki masz plan na weekend?
4: Ja jutro idę na wesele.
3: Tylko błagam, nie wsadź do koperty 200 zł.
5: Poranne
1: jeszcze
5: prasowanie.
1: Jedno zero musisz dodać.
0: Słuchaj, Jadzi.
1: W tych czasach. No tak.
0: Posłuchaj, Jadzi.
4: Jak mam pustą, to też
1: benzyna
4: się nie zorientują.
1: Droga, wszystko będzie drogie. I wesela też drogie.

0: ty mira.
1: Hej!
2: Dobrze, jest pięknie. Już 6.25, piątek, 18 dzień września. Ha, ha, ha.
3: Przed chwilą na temat ślubów rozmawialiśmy z Jadzią. No i też ten temat ruszy, słuchajcie, Marcin Procki, ale od strony finansowej. Okazuje się, że Polacy przed ślubem bardzo często podpisują umowy finansowe.
2: Ale ci to spodobało, co? Ola Kot, niestety to się chyba nigdy nie wydarzy jednak.
3: Co jest moje, to jest twoje, ale moje bardziej.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
4: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
10: I po reklamie.
11: O tej porze kierowcy jeszcze dość szybko możecie śmignąć sobie przez Leszno, bo nie ma dużego ruchu. Pamiętajcie tylko, że są objazdy, bo w remoncie Święciechowska i zamknięty odcinek dla ruchu od Klińskiego do Wyszyńskiego. Do 20 stopni dziś w Lesznie, sporo słońca, choć momentami też pochmurno.
12: 6.30 to czas na Jaskanius. Marcin Procki. Zapraszam. W regionie uruchomiono 630 syren. W 120 budynkach zarządzono ewakuację. Tak wczorajsze wydarzenia podsumował wojewoda lubelski. Zarówno w tym województwie, jak i na Podkarpaciu uruchomiono wczoraj syreny i rozesłano alerty RCB. Miało to związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Dwa rekordy Polaków w ubiegłym roku. Jak podaje Rzeczpospolita, w 2025 roku Polacy zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych. Było ich 133 tysiące. Jednocześnie Polacy zawarli najwięcej intercyz, blisko 70 tysięcy.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
14: SK Sport News.
12: Wysoka porażka Lecha Poznań w pierwszym meczu Ligi Europy. Kolejarz dostał lekcję futbolu od Crystal Palace. Zespół z Londynu wygrał aż 4-0, prowadząc już do przerwy trzema bramkami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zaczął od pierwszej minuty meczu z Nijmegen. Grabara zachował czyste konto, zaliczył nawet asystę po dalekim wybiciu od własnej bramki, a jego zespół wygrał 5-0. A polskie piłkarki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20. W starciu z Kolumbią stwarzały sobie sporo sytuacji, jednak żadnej nie potrafiły wykorzystać. To udało się Kolumbijkom. Trafiły w 89. minucie i wyrzuciły Polki z turnieju.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Jankers i Wiktor w Radiu SK.
10: Od rana zbieramy PP, poranne przemyślenia. Jeżeli było 130 tysięcy małżeństw i 70 tysięcy intercyzm, to chyba oznacza, że coraz mniej sobie ufamy.
16: Gdzie tam w ogóle, Kamak? W ogóle, nie, gdzie tam w ogóle?
17: Strzeżonego pan mąż strzeże.
10: Ufaj, ale kontroluj!
16: Czekamy na wasze PP, poranne przemyślenia, dajcie znać, czekamy na eskowe messengerze.
18: Jeszcze chwila, chwilunia i smażymy się 10 dni w Turcji.

0: to my dalej w środku tacy sami.
1: O, chociaż nie, ja robi, już robiłeś nie. Kolonoskopię, to wiesz.
0: Tak,
1: to
0: dajesz, ale...
2: Ja mam wrażenie, że jestem coraz bardziej zepsuta.
0: Od środka?
2: Nie.
1: Kama, ty przed chwilą mówiłaś, że pociąg cię czeka dzisiaj.
0: Kama, tak. Dzisiaj do Wrocławia jedziesz?
2: Do Wrocławia i szczerze mówiąc, gdyby PKP rozdawało honorowe bilety, tak jak są honorowe klucze do miasta, to ja z przyjemnością bym przyjęła, bo naprawdę kocham jeździć pociągami.
0: Szczególnie w strefie ciszy. Halo, PKP!
1: Słuchajcie, ale za chwilę, a propos słyszenia również, przestanie być ten charakterystyczny dźwięk słyszany w pociągach, ten tudum, tudum,
0: tudum. Dlaczego? Co się wydarzyło?
2: Zwijają,
0: tory zwijają.
2: Tudum, tudum. Jak to?
1: Podobno nowe szyny kładą. Najpierw robią to w województwie śląskim, a potem, jak dobrze pójdzie, w całej Polsce. Szyny tak zwane bezszwowe. Łączenie szyn nie będzie już wyczuwalne na kółku i nie będzie tego...
0: Ale to wszystko wskazuje na to, że no PKP przestaje być sobą. Najpierw klapy w toaletach przestały opadać.
2: Papier toalety, toaletowe w toaletach jest.
0: Teraz szyny przestają stukać. Co kolejne? Co ludzie? Co się dzieje? Co dalej?
2: Może brak spóźnień. Taki pomysł.
1: Nie, no tyle to nie.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Promocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
4: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
3: A magazyny energii też mają?
4: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8. Wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
9: I po reklamie.

0: Kaleska za 11 minut, godzina 7. Happy birthday
1: to you. Szymon, Szymon.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Na drugie ma kierownik.
0: Kierowniku, dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry.
0: Panie kierowniku, możemy się napić kawy teraz o tej porze?
4: Oczywiście, że tak.
0: Dziękujemy, wspaniały kierownik, cudowny.
3: Ty, Szymon, zdajesz sobie sprawę z tego, że w kalendarzu w dzień twoich urodzin jest święto kierownika, a ty z zawodu nim jesteś, czyli to było przeznaczenie.
4: No chyba tak.
5: Boję się w takim razie sprawdzić, co jest w dniu moich urodzin, jakie święto, ale zaraz to zrobię,
0: ale
5: naprawdę.
0: Za chwilkę to zrobimy, rzeczywiście. Panie kierowniku, ale mamy informację od pracowników, że kierownik trochę kuleje, w sensie tak utyka. Co z tym kolankiem się stało? Gdzie mamy pochuchać?
4: Kolano z kopka niestety. Okay. Trochę kuska poskakała i...
0: Prawe czy lewe?
4: Prawe.
0: Uwaga, 3-4, dmuchamy.
5: Ale widzisz, Jankesa boli.
0: Też prawe.
5: To razem nie jesteście idealnym facetem. Sorry.
3: I ustalmy od razu, że to nie jest od skakania w bok, prawda?
4: Niestety. Od skakania w górach.
3: O, bardzo dobrze.
0: Ja już wiem,
5: Szymon, ty uważaj, bo napisała do nas twoja narzeczona Wiola, więc ona na pewno słucha, więc nie mów niestety przy skakaniu w bok, dobrze? Dziękuję.
3: To wszystko przez nią, to ona nam powiedziała i to ona się teraz wirtualnie do ciebie przez nasze usta przytula.
4: Tak myślałem.
0: A jak Wioli kolana? Wszystko dobrze z Wioli kolankami?
4: Na pewno lepiej niż moje.
5: Ja bym sugerowała, żebyś szybko swoje wyleczył, dlatego że narzeczona Wiola jest nadal narzeczoną, to znaczy, że ślub będzie niedługo. Ja nie wiem, jak z chorym kolanem. No ja nie wiem, jak on z chorym kolanem będzie ją przez próg przenosił. Panie, no.
4: Jakoś dam radę, poświęcę się.
5: No, dokładnie. Słuchaj, to
3: na maść z apteki 100 zł przekazujemy.
4: Dziękuję bardzo.
5: A skoro dzisiaj jest dzień kierownika i my mamy do czynienia z najlepszym kierownikiem w Polsce, to powiedz mi, jakie teksty najczęściej kierownik mówi? No śmiało, nie krępuj się.
0: Dawaj.
5: Zapytamy na...
0: Nikt nie słucha o tej porze, wyluzuj się.
6: Bez wulgaryzmu.
4: O panie, a kto panu tak...
0: Ale nie do końca. Dziękujemy, trzymaj się, wszystkiego dobrego oczywiście dla ciebie.
4: Dziękuję bardzo, cześć.
0: To był Szymek. Jak to Gama zaśpiewała?
3: Kierownik!
0: 8 do 7!

0: potrafi nas wszystkich rozbujać.
1: Startup kumpany za 5, 6, 7 minut. Nie, 6. To średnią wyciągnąłem z zegarka. Będzie 7.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest faktycznie dzień kierownika i my Szymona podpytywaliśmy o najlepsze teksty kierownika. On tak troszeczkę się wstydził, no bo wiadomo, samemu się chwalić swoimi tekstami to trochę siara. Ale wydajcie znać, jakie są najlepsze teksty waszych kierowników.
2: Pomyślałem o naszym kierowniku. Jaki nasz kierownik ma tekst taki ulubiony?
1: O obecnym się nie mówi. Ale o byłym można. Ja pamiętam swojego byłego szefa. Branża podobna, też
2: Zbyszek,
1: radiowa.
2: Zbyszek, masz pozdrowienia, no.
1: I Zbychu mówił tak. Słuchajcie, musicie back to basic. Back to basic.
2: Back to basic.
1: Back to basic to był jego ulubiony tekst.
0: Oraz drugi tekst, ponieważ kiedyś mieliśmy go wspólnego. Mniej znaczy więcej.
2: Tak, to prawda. Czekamy, czekamy.
1: Jakie teksty padają u was w pracy ze strony szefów, kierowników? Mm-hmm. Co charakterystycznego gadają do was? Nagrajcie się na naszym Messengerze.
2: Pamiętajcie, oni dzisiaj nie słuchają radia, więc walcie z grubej rury.
3: O. Przepraszam najmocniej. Pani jest tu kierowniczką? Kurczaka podaje sprzątaczka brudną ścierką.
4: Ja tu jestem kierownikiem.
5: Jankes.
6: Kama.
5: I Wiktor.
6: W Radiu SK.
5: Promocja.
6: Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.

0: Od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
7: I po reklamie.

0: Koło Ronda Gronowo w Lesznie już tworzą się kolejki samochodów, ale najgorszy moment chyba dopiero przed nami, ale też i najlepszy, bo za mniej więcej 10 miesięcy zakończy się budowa łącznika i będzie tu zdecydowanie luźniej. Do 20 stopni dziś w Lesznie i też jak wczoraj sporo słońca.
1: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Premier ostrzega w Sejmie. Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy. Donald Tusk przedstawił w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach.
2: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
1: Premier ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Procedury zadziałały zgodnie z planem, zapewnia wojewoda lubelski. To po wczorajszym alarmie związanym z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. W urzędach i szkołach przeprowadzono ewakuacje. Jak tłumaczy wojewoda Krzysztof Komorski, są jednak rzeczy do poprawy. Szkoły niepotrzebnie informowały o konieczności odebrania swoich dzieci, a czas uruchomienia syren można jeszcze skrócić.
3: To, co może zawsze działać lepiej, to może działać szybciej. Syreny zostały uruchomione na przestrzeni czasowej między minutą a dwoma minutami, więc jest to wynik już całkiem przyzwoity.
1: A syreny odezwały się między innymi w Dorohusku.
4: Było słychać i helikoptery latały.
5: No tak ciężko. Ciarki przychodzą.
4: Ciężko.
1: A tylko na Lubelszczyźnie uruchomiono wczoraj ponad 600 syren. A dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. O ten status ubiega się 7 produkcji, między innymi filmy Bez końca Michała Marczaka, Dziki, Dziki Wschód, Jana Holubka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Short listę tytułów zakwalifikowanych do walki o statuetkę poznamy 15 grudnia, a sama gala odbędzie się w połowie marca.
6: SK Leszno News.
0: Joanna Haliasz. W Kąkolewie trwa kompleksowa przebudowa ulicy Dworcowej. Powstaje nowa droga, chodnik i oświetlenie. Remontowany jest też dworzec.
7: Chcemy zachować go ku potomnym, następnym pokoleniom.
0: Jak podkreśla burmistrz Sławomir Kosmalski, jednym z pomysłów jest utworzenie Izby Pamięci. W niedzielę mecz o brąz. Unia Leszno podejmie u siebie o 17:00 Motor Lublin. Klub ze Strzeleckiej apeluje do kibiców o doping. Nie zdobędziemy go bez was. Byliście z nami na dobre i na złe. Część kibiców nie może darować bykom sromotnej porażki w Lesznie z Wrocławiem, która przekreśliła szansę na złoto.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor.
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. 2 minutki po godzinie 7, piątek, 18 września. Super!
11: No właśnie, i to właśnie w piątek jest dzień kierownika i sprawdzamy, jakie najlepsze teksty mówią wasi kierownicy.
12: Moja kierowniczka mówi tylko tak. Nie macie zamian, nie ma żadnej zamiany w tym miesiącu. Żadnej zamiany. Próśb na przyszłe miesiące też nie ma.
11: Może czas na zamianę kierownika.
10: Mhm.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 7.09. Dzień dobry raz jeszcze. Witamy wszystkich kierowników. No wszystkich witamy z samego rana.
1: A wiecie, że już dzieciaki nie marzą o tym, żeby być kierownikiem, inżynierem, prawnikiem, lekarzem, no, tylko żeby być influencerem.
2: Chcieliby być kierownikiem YouTube'a.
0: Tak, to prawda, ze
1: złotym przyciskiem. W Stanach Zjednoczonych mamy idealny przycisk, mamy idealny przykład na to, jak pewnych rzeczy nie należy robić, bo okazuje się, że pewien tata pomyślał sobie, mój 9-letni syn będzie dziewięcioletni syn.
2: Się trudno słowa wychodzą z kamy.
0: Ale nie, no wiesz.
1: Piątek, ja już wchodzę w mód, o co ci chodzi? Więc 9-latek nadaje się idealnie na influencera. W związku z tym stwierdził, że wypromuje jego kanał na YouTubie i wydał $20 na promowanie tego kanału.
2: Uczciwe pieniądze.
1: Ale miło, prawda, ze strony taty. Tylko, że chłopiec chyba nie do końca zrozumiał, że jest to jednorazowy budżet, $20.
2: A bo ojciec podpiął swoją kartę.
1: I przez trzy tygodnie odpalał chłopaczyna kampanię z firmowej karty ojca zapisanej na komputerze. $118,000. Taka promocja.
0: Tata może tylko delikatnie się zdenerwował, no. Delikatnie.
2: Ale tato. Przecież tato. Marzenia nie mają ceny.
1: Tato, weź się.
2: Ciekawe, co kierownik tatusia na to.

0: Nie ma końca, jest początek, siódemki.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Eskowe gadżety są do zdobycia. 664-402-302, ten numer na pewno już znacie i macie wpisane w tak zwane speed dialing.
3: O, dobrze. W głowie jest zakodowane, wystarczy go włączyć odpowiedni przycisk. Wybieraj ponownie.
0: I pamiętajcie, nie odbieramy telefonów z przestrzeni kosmicznej, które szumią. Poprosimy tylko tak dobrych robimy, jakościowo tak. klientów.
2: Dzień dobry.
4: Halo.
5: Halo.
2: Cześć, jak masz na imię?
5: Cześć, Marlena.
6: Witamy, Marlenkę.
1: Rozpoczęta.
0: Dawaj. Marlena, dwie minuty i od razu lecimy z pierwszym.
2: Co ma więcej kalorii? Jeden banan czy jedno jabłko?
5: Jeden banan,
2: około 100.
0: Drugie.
2: A jabłko 70.
0: Drugie pytanie. Chichen Itza to atrakcja w Meksyku czy może w Radomiu?
5: Jeszcze raz.
0: Chichen Itza to atrakcja w Meksyku czy w Radomiu?
5: W Meksyku.
0: Dobrze. Jak trzeci raz byś zapytała, to jeszcze inaczej bym powiedział.
1: Trzecie.
3: No dobra, co byś zrobiła, jakby jutro miał być koniec świata? Informujemy. Koniec świata jutro, co robisz?
0: Boże.
5: Dałabym powiedzieć, że w pracy bym pojechała na wakacje.
0: To szybkie wakacje, krótkie.
2: Ale tanie jednocześnie.
0: City break taki.
2: Rozwiń skrót RODO.
3: To jest ciężkie pytanie.
6: Trudne.
5: RODO?
2: Ja ci pomogę z pierwszym. Rozporządzenia.
5: Ochrony danych osobowych.
0: Dobrze!
3: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Lećmy dalej oczywiście. Piąte już.
0: Wymień dwa rodzaje makaronu, jakie istnieją na świecie.
5: Spaghetti albo ten do lasagne, do penne.
2: Ten do lasagne, podoba mi się.
0: Dobra. I ten do zupy.
3: Szóste. Bolek i Lolek mieli koleżankę. Jak miała na imię?
5: Tola.
3: Ale mamy mi szyję, kierowniczkę.
2: Na ostatnim kawalerskim Wiktor wypadł z kajaka. Jutro idzie na ślub tego pana młodego z tego kawalerskiego, więc pytanie, co tym razem odwali?
5: Mam nadzieję, że nic.
6: Chyba, że będzie miał kajak.
3: Zaliczamy. Nie, to będzie za smutno. Nie ma takiej opcji w ogóle, nie ma takiej możliwości.
2: A idziesz Wiktor z Olą, czy nie?
0: No idę z Olą, ale nie wiem, czy wyjdę z Olą.
2: Ojej.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Marlenka, nasze eskowe gadżety, czyli eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cynusem. Wszystko leci do ciebie.
3: A jedziecie, rozumiem, z Olą, płyniecie kajakiem, tak?
0: Tak.

0: Linkin Park in the end. No w końcu dojechaliśmy prawie do 7:30.
1: Jeżeli chcielibyście zażyć odrobinę przyjemności, to możemy wam powiedzieć, że książką można sobie zrobić dobrze.
2: Zgadza się, za chwilę o tym będzie mówił między innymi Marcin Prowski w newsach punktualnie o 7:30, to już za 4 minutki.
0: Ja ostatnio czytałem ten poradnik bezpieczeństwa, co mi przysłali do skrzynki.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
7: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
8: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
7: A imprezę firmową zorganizować tam można?
8: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
17: Pięknie, słonecznie rozpoczyna się ostatni weekend kalendarzowego lata w Lesznie. Na termometrach dziś 20 stopni, nieco cieplej jutro i w niedzielę do 22. W niedzielę po południu ma padać, oby ten deszcz nie pokrzyżował pierwszego z pojedynku byków o brąz.
18: O 7.30 zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią przedłużone o kolejne 60 dni. Zdaniem rządu do tej pory dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, podczas których agresywni cudzoziemcy atakują polskie patrole. Czytanie dla przyjemności korzystnie wpływa na mózg, poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne oraz zmniejsza ryzyko demencji. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Ustalili, że czytanie wiąże się z większą objętością części mózgu odpowiedzialnej za myślenie i pamięć.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
20: SK Sport News.
18: Bolesny wyjazd Lecha Poznań do Londynu w pierwszej kolejce fazy zasadniczej Ligi Europy. Mistrz Polski przegrał z Crystal Palace 0-4. W następnej kolejce też będzie ciężko. W połowie października kolej osze spotka się z Bayerem Leverkusen. A Lionel Messi zdobył setną bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum Puchar Campeones. O niego walczą mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej oraz meksykańskiej. Drużyna Argentyńczyka pokonała u siebie Cruz Azul 2-0.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
22: Leje się kawa, leje się piątek, 18 września.
23: Dobrze, żeby kierownik nie lał.
22: No, o, to najważniejsze. Pozdrówmy naszego panie Piotrze, bardzo pozdrawiamy.
24: Co się leje z ust waszych kierowników? Dzień dobry.
25: Kolejny dobry tekst mojego kierownika. Jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć twardą duszę.
22: Dobrze,
23: Dobrze.
0: muszę.
1: Żeby tylko szef pozwolił z Messengera skorzystać i się nagrać do Eski.
0: Tak.

0: Tak się wstaje, tak się wstaje z ESką. 22 minuty do 8.
1: Kamcia, no co mam ci powiedzieć? No Wiktor idzie cały czas ostro, jedzie.
2: Znaczy, on już jest w klimacie tego wesela, na które idzie. Ja już to czuję.
0: Poza tym ja wczoraj oglądałem mecze pucharowe w piłkę nożną naszych drużyn, więc jedyne co mi zostało to przyśpiewki.
1: Słuchaj, ale no dobra, nie wiem jaka może być przyśpiewka do tej informacji, którą znalazłem. Druzgodzącą informację.
2: Kaszanka!
1: Będzie kaszanka po weekendzie w naszym kraju. Słuchajcie, na zewnątrz rzeczywiście maksymalnie około 10 stopni Celsjusza. Do tego dmuchanie non-stop. Non-stop wiatr, pełne zachmurzenie, czyli Irlandia północna, południowa, każda. Jeszcze deszcz i jeszcze raz deszcz na betonie.
0: Fuj i jeszcze raz fuj.
2: Ale panowie, po co ten pesymizm? W końcu wchodzimy w okres, gdzie Polska po prostu zaczyna być sobą.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
6: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
5: Areaty szpachlarskie?
6: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
5: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
6: Brawo!
7: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leszno, Leśna 1.
8: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
9: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie, dla dziecka, a może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
12: I po reklamie.

0: oni śpiewają o DNA, Jankę zgada o kolanie.
1: Tak, rzeczywiście mam problem z kolanem, to zaledwie zerwane coś tam, coś. Co ja mam zerwane?
2: Coś tam.
0: Więzadło mam zerwane.
1: A, więzadło mam zerwane, ale poza tym, tak, wszyscy są zdrowi. Ale będzie wkręt w sprawie ręki, tak?
0: Kolana. Dzwonią ze szpitala, więc jakoś zastanawiamy się, że może wszystkich by was nocel pogodził i na jednym oddziale was przyjął. I słuchacza, i Jankesa.
1: Kama pielęgniarką będzie. No.
0: A mnie wezmą na ten oddział od głowy.
2: Ale nie pchajcie bez kolejki, panie.
0: Jestem nagły przypadek.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
5: Halo, dzień dobry, czy ja do pana Kamila się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, Angelika Bezbrodzika, ja telefonuję, proszę pana, ze szpitala. Mam pana na liście do robienia, jeśli chodzi o zabieg, tutaj ręka, tak? 17, to pan?
4: Tak, dokładnie.
5: Pan bez problemu przechodzi znieczulenie, czy coś się dzieje?
4: Nie, nic się nie działo do tej pory.
5: Bo to będzie, proszę pana, w całości i też będę musiała pana poinstruować, jeśli chodzi o kartę zdrowia pana, bo trzeba będzie, proszę pana, dopilnować, żeby została dalej przekazana. Bo zabiegowy pana, proszę pana, znieczuli i uśpi, a później będzie pan już na chirurgii.
4: Dobrze.
5: No i tutaj pytanie, czy jest pan w stanie się dobudzić, żeby przekazać kartę zdrowia lekarzowi?
4: To będzie jakieś to ciężkie, czy to normalnie tak ludzie
5: robią? Pana, ja nie wiem, jak pan reaguje na uśpieniu. Co niektórzy, proszę pana, to sobie nastawiają ewentualnie sprzęt elektroniczny, albo dogadują się z kimś, kto przebudzi, żeby przekazać kartę i dalej idą w uśpienie.
4: No chyba, bo można sobie nastawić na przykład w telefonie budzik albo z kimś się
5: dogadać. Tak, tylko że telefon, jak pan będzie z telefonem chciał iść na chirurgię, to musi być, proszę pana, odkażony.
4: Odkażony, dobra.
5: Lepiej wychodzi, proszę pana, zwykły, analogowy zegarek.
4: Dobrze, zwykły analogowy zegarek.
5: Tak zwany budzik, proszę pana, i jeżeli pan zareaguje, proszę pana, na ten budzik i się pan przebudzi, to pan przekazuje chirurgowi swoje papiery, czyli kartę zdrowia.
4: Czy to wydaje mi się, że to chyba nie będzie z tym żadnego problemu. Będę miał zegarek najwyżej i na zegarku najwyżej sobie ustawię.
5: Czyli obudzi się pan, jak będzie dzwonił panu zegarek.
4: Tak, no myślę, że to nie będzie.
5: Żeby później nie było, proszę pana, że zabieg się nie odbędzie, bo pan się nie obudzi.
4: A jak można by było inaczej zrobić bez zegarka?
5: Niech pan przećwiczy, czy pan się rzeczywiście obudzi.
4: To przećwiczyć to jakieś tabletki na sen sobie wziąć, czy...
5: I pan po prostu nastawi sobie budzik jak po uśpieniu na jakieś, załóżmy, 20 minut. I jeżeli pan wstanie, no to pan wtedy, proszę pana, przekazuje kartę zdrowia i idzie pan dalej spać na te uśpienie, które już wcześniej było zrobione.
4: Dobra. Czyli ogólnie plan jest taki, że panie mnie tam usypiają na godzinę, czy tam na ileś. Ja się na przykład budzę po 20 minutach, bo tak z pielęgniarką było dogadane.
5: Tak.
4: Wstaję i idę do lekarza chirurgii.
5: Proszę pana, na całym znieczuleniu pan nie wstanie.
4: Okej. Okay.
5: No będzie pan jeszcze śnięty troszeczkę, więc trzeba będzie, proszę pana, przypilnować, czy jest lekarz przy panu i dać mu kartę zdrowia i spać dalej.
4: Dać mu kartę zdrowia, dobra. I tą kartę zdrowia normalnie dostanę tam w szpitalu.
5: Kartę zdrowia panu przekażę. Ola!
6: Zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: O, bo ja, kurde, skądś ten głos znałem. Ja mówię, co to za jakieś kombinacje alpejskie?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Ja skądś ten głos znam.
1: Kombinator alpejski, dokładnie. O tej czekoladce.

0: Weźcie na spokojnie ten piątek. Take it slow, ósma już za chwilkę.
1: Dzisiaj nas z samego rana powołali, byśmy byli z wami i was pobudzali do życia. I bardzo dobrze, mamy się dobrze. Wy też macie się dobrze z tego, co widzimy.
2: Ale na końcu nie robimy symbolicznej wymiany koszulek.
0: O, a moglibyśmy.
1: No, Kamsia.
0: No, proszę cię, Kama.
1: No dobra, przechodzimy do powołań, jeśli chodzi o reprezentację w naszym kraju, reprezentację Polski w piłkę nożną.
0: Tak, no niestety tym razem, Janki, boli cię kolano, więc cię nie wezmą.
3: Jankes! I Wiktor
4: w Radiu SK.
1: Kama, pożyczysz kolano?
0: A pożyczysz koszulkę?
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Najdłuższe kolejki samochodów w Lesznie. Kierowcy, w jakich przyjdzie Wam teraz postać, są przy rondzie Gronowo, na skrzyżowaniu przy Trapezie i przy wiadukcie Grota Roweckiego. Są też objazdy, bo w remoncie Święciechowska, między innymi przez rondo Żwirki i Wigury. 20 stopni dziś w Lesznie i słonecznie.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Polskie myśliwce znów poderwane. To w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Zgodnie z procedurami dowództwo operacyjne ponownie uruchomiło niezbędne siły i procedury, a sytuacja jest monitorowana. A Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, ostrzegał w Sejmie premier. Donald Tusk jednocześnie stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO.
2: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
1: A premier zapowiadał też dalszą rozbudowę schronów i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jan Urban odsłoni dziś karty. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosi rano listę powołanych na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie. To będzie wyjątkowo długie, bo potrwa ponad 2 tygodnie, a w czasie zgrupowania Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną.
3: SK Leszno News.
0: Joanna Haliasz. Czy miasto może zainwestować na terenie za fabryką spirytusu Aquavit? Obszar należy do prywatnego właściciela, ale jest gotowy dla niego plan zagospodarowania przestrzennego, mówi Bartosz Adamczak z magistratu.
4: Wskazuje tam teren do usług sportu.
0: Ewentualne przejęcie terenu raczej nie jest możliwe w najbliższych latach. Blisko 300 pudełek życia trafiło już do seniorów i samotnych z Leszna. Zawarte w nich informacje pomogą w udzielaniu pomocy, mówi Marcin Gbiorczyk, ratownik medyczny.
5: Czyli choroby przewlekłe, przyjmowane leki.
0: Pudełka życia rozdawane będą w niedzielę na Festynie Festiwalu Fika.
6: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
7: Dzień dobry, panie kierowniczko.
8: Dzień dobry. Proszę usiąść i do roboty się zabierać.
7: O, i to jest charakterystyczny tekst kierowniczki Kamili. A u was w robocie?
9: Hejka, ulubiony tekst mojego kierownika to nie ma, że się nie da i z góry śliczne. Dzięki.
7: I całuję rączki. Słuchajcie, nie ma, że się nie da. Tankujemy wasze fury do pełna i to za kilka chwil. Gdzie się zgłosić?
10: Na sk.pl.

0: jest 9 minut po godzinie 8.
1: Coraz bliżej stacji benzynowej Jaskowej jesteśmy. Janki zaprosił, to rzeczywiście, nalejemy wam.
0: Ale słuchacze mają tak dobrze, ja dzisiaj jadę, no jestem słuchacz Radia Jeska, ale my nie możemy się zgłosić, no jadę i wiem, że będę musiał wyskoczyć z 6 stówek chyba, no.
2: Faktycznie, za chwilę Eska tankuje do pełna i trochę a propos tankowania, okazuje się, że Polacy tankują coraz mniej.
0: Nie
2: chodzi
0: teraz pijemy?
2: Tu, chodzi nie o benzynę, nie kawy, tylko chodzi o alkohol. Mniej piją Polacy alkoholu, za to jedzą coraz więcej mięsa.
1: Czyli po prostu sama zagryzka.
3: Ze mną się nie napijesz! Szwagier! Ja cię szanuję!

0: Pytanie teraz do naszej słuchaczki Martyny. Martyna, jesteś gotowa?
1: Jestem.
2: Eska tankuje do pełna.
0: Jest ready, bardzo dobrze.
3: Martynka, ty jesteś studentką, zgadza się?
1: Tak.
3: No to jeszcze trochę masz, że tak powiem, wakacji, chyba że chodzisz codziennie do pracy.
1: Nie, pracuję na pełen etat, niestety.
4: Słuchajcie, nie trzeba studiować matematyki, żeby wiedzieć, że tankowanie aktualnie w dzisiejszych czasach trochę brzmi tak.
0: I lecą te cyferki. Pierwsza stówka, druga stówka, trzecia stówka, czwarta stówka. I na końcu przegrałem. Źle zainwestowałem.
3: Ale jeżeli ty jesteś, Martyna, pracującą studentką, która wynajmuje mieszkanie w Warszawie, utrzymuje się, jeździ samochodem, to jak ty sobie radzisz?
1: No, ciężko, ale daję radę.
0: Rozumiem, że samochodem jeździsz rzadko, od święta, w niedzielę ewentualnie kawałeczek się przejechać, bo jest drogo, ale będziemy no jakoś, radzić, no będziemy coś tu kombinować z tobą. No.
4: Jak Martyna, ty to wykombinowałaś, napisałaś, że pieniądze, które my zapłacimy za tankowanie, ty z kolei przeznaczysz na nowe buty, po to, że nawet jak ten bak paliwa się skończy, to będziesz mogła w tych butach już za darmo sobie chodzić po mieście.
1: Tak, tak, wtedy przyjdę łatwiej na przystanek, będzie mi łatwiej chodzić.
3: A poza tym, teraz naprawdę zaczynają się jesienne wyprzedaże, taki początek tego wszystkiego i tak przechodzić obok tego i nie móc niczego kupić, to boli, prawda?
0: Czyli krótko mówiąc, co, będziemy tankować szafę, tak? Naszej słuchaczki.
3: Super. A, albo buty, jak znalazł.
4: Uwaga, wlewam benzynę do szafy.
0: Tankujemy, tankujemy twoją furę do pełna oczywiście, żeby ci było lżej, żeby się lżej trochę studiowało, żeby generalnie było przyjemniej.
1: Dziękuję bardzo.
4: Na stacji benzynowej stoją wszyscy inni Polacy, możesz ich teraz pozdrowić i przekazać im jakieś przesłanie.
1: Pozdrawiam moją mamę, pozdrawiam moją ciocię Anię i mojego chłopaka Daniela.
3: I wszyscy na tej stacji benzynowej patrzą i mówią, ty popatrz, jakie ona ma super buty.

0: Tam czesnym, będzie dobrze. Słoneczko wyszło, przynajmniej za naszym oknem. Jest dobrze. Ale weź ścisz, słyszycie? Co to? Grzyby rosną. No bo trochę deszczyku tutaj, tak? Słuchaj, pogoda jest idealna. Ja wczoraj byłem, 3 grzyby znalazłem.
1: No i teraz moje pytanie. Odcinamy, proszę, czy wykręcamy? Bo ja nigdy nie wiem, która forma jest lepsza.
2: Ja wiem, ja znam odpowiedź.
0: Proszę bardzo, pani kierowniczko, prosimy.
2: Zjadamy.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu, Baranowie.
8: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: I po reklamie.
13: Na termometrach w Lesznie dziś 20 stopni, a na niebie, podobnie jak wczoraj, a może nawet jeszcze bardziej słonecznie. I nie powiem, że to ostatni tak przyjemny piątek w tym roku, mam nadzieję, że nie, ale na pewno tego lata, bo w przyszłym tygodniu powitamy już jesień.
14: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Paraliż na lotnisku w Balicach pod Krakowem. Wszystko przez mgłę nad Małopolską. Wyloty są opóźnione, a przyloty kierowane na inne lotniska.
15: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Tutaj pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami.
14: Wymienia Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport. Sytuacja powinna poprawić się do 10. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie. To członkowie zarządu placówki i lekarze będą odpowiadać za wyrządzenie szkody na ponad 700 tysięcy złotych. Medycy dostawali pieniądze za świadczenia, które nie zostały zrealizowane. A dzieci poniżej 13 roku życia w Unii Europejskiej nie będą mogły korzystać z serwisów społecznościowych. To zakłada projekt przepisów, który przedstawiła Komisja Europejska. Własne konto na takich platformach będzie można założyć dopiero po ukończeniu 15 lat.
16: Wiktor. Dzień dobry, witam raz jeszcze w piątek!
17: Dzień kierownika!
18: Czyli dzień nas wszystkich, nie oszukujmy się, bo nawet jeżeli nie macie takiego stanowiska pracy, to możecie być kierownikiem we własnym domu.
16: Niektórzy są kierownikami na drodze, siodą z
17: I każdy kierownik coś gada, pytanie tylko co?
19: Mój były kierownik zwykł mawiać. Zróbcie tak, żeby było dobrze.
17: Ale konkretnie to jak?
16: No dobrze, no.
17: To zróbmy na playliście, tak żeby było dobrze.
20: Znów za

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: To już tylko 22 minuty do godziny 9. Przypominam, mamy piątek, a przecież piątek to weekendu początek tej.
1: Za tydzień kolejny weekend, kolejne świętowanie. Słuchajcie, za tydzień 26 września sprawdziłem, Wisła Kraków będzie obchodziła swoje 120-lecie klubu.
2: I z tej okazji
1: meczyk.
2: Torcik.
1: Będzie wyjątkowy, będzie tort, będą kibice, będzie wszystko, dosłownie będzie mecz. I uwaga, na mecz, który ma się w sensie do drużyny w tym meczu, został zaproszony prezydent i premier.
0: A, taki mecz legend ma być, tak? Tak,
1: dokładnie, mają zagrać razem do jednej bramki. To Tusk z Nawrockim.
2: To będzie pierwszy raz w historii, kiedy nasz prezydent i nasz premier zagrają w jednej drużynie.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Reklama. Najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
4: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MagCar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MagCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
6: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji 10 sztuk na konto.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 000 zł. Zapraszamy na findohome.pl.
19: I po reklamie.

0: Duke Dumont też dzwoni do call center, a tam hold on.
1: Proszę czekać, będzie rozmowa. To my, tutaj Radio SK, tutaj Jankeska ma Wiktor, 11 minut do godziny 9.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzisiaj dzień kierownika.
2: I kierowniczki, żeby była jasność. I pytanie, jakie najczęstsze teksty mówi wasz kierownik, kierowniczko, łamane hej?
3: U nas w pracy jest kierownik, który standardowym tekstem zawsze nas wita. Cześć kolego, usiądź sobie. A później jak się spowiadamy przeważnie z kolizji. Nie, ja cię kolego rozumiem, no ale mogłeś to przewidzieć.
0: Dokładnie. Także wiesz, no z pensyjki ci to pociągniemy niestety. No, ja cię lubię, ale koszta musisz ponieść.
1: Ktoś jeszcze? Halo, halo kierownicy, halo kierownik.
4: Nasza kierowniczka często na nas mówi żuczki. Mam wrażenie, że to dlatego, że jesteśmy tymi żuczkami, co pchają te gówki.
2: Oj?
1: Gumę. Pchają gumę.
0: Ja się nie dosłyszałem.
1: Pchają gumę, tak.
0: Jakieś dziwne piski były.
2: Oj? Jutro.

0: wszystko. Siedzą i gadają i plotkują, no.
1: Oj, tam trzeba trochę poplotkować, jak mi się raz w tygodniu widzimy,
0: no to
1: na przykład.
0: Dawaj, jakiś nowy romans w firmie jest? Ktoś z kimś?
1: Coś? A to ci potem powiem.
2: Tak, mamy coś?
0: Ale to ale ona, super. Ta
2: A ja mam też z kimś?
0: Od nas?
1: Ale jest, naprawdę.
0: Radio
1: romans, ja wam powiem potem. Ja wam wszystko powiem.
2: A ja mam też z kimś romans, bo jeszcze nie wiem.
1: O tobie nie czytałem jeszcze w Windzie.
0: Miałbyś, gdybyś miał zdrowe kolano. Dziewczyny nie chcą gości z chorymi kolanami.
2: Szmana, ja wie pan co robię rękoma? Ja nie potrzebuję kolan, żeby było fajnie.
3: Rozumiem, że chodzi ci o to, że przykręcasz śrubki i ewentualnie pomagasz wymienić oponę w samochodzie.
2: No wiadomik, skama wiadomik.
0: Dobrze, że za chwilę kto inny przejmie antenę.
1: Dzień dobry, jestem i Kasia zaraz dołączy.
2: Bardzo dobrze. A, to oni mają romans. A,

0: zaczynają się w Esce.
1: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
0: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Aż każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem Mbanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: I po reklamie.

0: Pogoda jeszcze sprzyja pracom drogowym. Mamy je, przypomnę, w Lesznie, m.in. na ulicy Święciechowskiej. Wyłączony z ruchu jest kierowcy odcinek od Kilińskiego do Wyszyńskiego. Na termometrach w Lesznie dziś 20 stopni i słonecznie. Słoneczna sobota, w niedzielę po południu trochę deszczu.
1: Javi. 9 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Donald Tusk dziś z wizytą na Ukrainie. Szef rządu zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie ukraińskiej energetyki. Na miejscu ma też spotkać się z premierem Słowacji. A cena diesla bije rekordy. Na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł.
2: No wysoka jest, ale jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka.
3: Widzi pan, za 200 zł zatankowałem. Ile tu jest? 60 zbiornik. No to masz ile? 600 zł.
1: Słyszymy od kierowców w Kielcach. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółeczek.
4: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
5: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
1: A mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły.
6: SK Leszno News.
0: Joanna Haliasz. Prawdopodobnie przyczyną był rozkład drzewa w Parku Kościuszki w Lesznie. Runęła wieczorem wielka wierzba. Na szczęście do stawu, a nie na ścieżkę. Maciej Wiśniewski z magistratu uspokaja.
7: Cały drzewostan Parku Kościuszki jest regularnie poddawany przeglądom.
0: Podobnych zdarzeń jednak wykluczyć nie można. Rośnie tam kilkadziesiąt wielkich drzew, w tym pomniki przyrody. Wielkimi krokami zbliża się zakończenie sezonu w żużlowej PGE Ekstralidze. Przed Fogo Unią Leszno walka o brązowy medal. Dwumecz z Orlen Oil Motorem Lublin. Pierwszy w niedzielę o 17:00 na Smoku. Składy na Leszno SKPL.
8: Zaczyna się w SC.
9: Może i paliwo drogie, ale my będziemy wam dawać takie paliwo przedweekendowe zupełnie za darmo, czyli bardzo muzyczne i mam nadzieję z dobrym nastrojem.
10: Choć domyślam się, że dużo paliwa wam nie potrzeba, bo jest piątek, więc zapał do pracy trochę opadł, ale od tego jesteśmy, żeby go jeszcze trochę podkręcić.
9: Dwie po dziewiątej, Kasia Węsierska.
10: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Coldplay, We Pray na antenie Radia SK. No modlimy się o to, żeby już zacząć weekend 10 minut po 9.
1: Albo żeby szef dzisiaj nie przyszedł do pracy i żeby nie widział, że już ten weekend zaczęliśmy bez jego zgody, ale mamy coś na dobry początek weekendu.
0: To jest pół minuty tylko dobrych wiadomości, które mamy nadzieję dobrze was nastroją nie tylko na dzisiejsze popołudnie, ale cały weekend.
1: To no co, to czas start.
0: To uwaga, uruchamiamy w takim razie zegar i Kasia zaczyna.
1: 30 sekund tylko dobrych informacji. Pensje rosną szybciej niż ceny. Według danych GUS możemy za średnią pensję kupić więcej niż rok temu albo nawet więcej odłożyć na konto.
0: Czytanie z kolei może poprawić pracę naszego mózgu. Już kilka minut regularnego czytania książek dla przyjemności obniża ryzyko demencji i choroby Alzheimera, tak mówią badania.
1: 114 dni wolnych i to bez wykorzystania urlopu. Tyle czeka nas w 2027 roku z okazji świąt czy długich weekendów. Na razie jednak musimy dotrwać do końca 2026, żeby móc tych dobrodziejstw skorzystać.
0: No i mamy to. Ja zacząłem liczyć trochę te swoje dni urlopowe, ile mi zostało. Niewiele, ale powiem ci, że jak 114 w przyszłym roku, to chyba jak nie zwolnią.
1: No zawsze jest tak, właśnie jeden papierek może sprawić, że będziecie wolne przez cały najbliższy rok, ale nie chcę wam tego życzyć.

0: mapa, to ja bym powiedział najchętniej miejscu pracy i poszedł już na weekend. Ale na razie jesteśmy z wami, Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Do 14, bo weekend zaczyna się w Estę.
1: I ja znam już takich, którzy tak zrobili, powiedzieli papa i na przykład są na zdalnym, czyli de facto prawie ich nie ma. Nie mówcie szefowi, że powiedzieliśmy to na głos, bo chyba się właśnie dowiedzieli, co robicie, kiedy was nie ma w pracy, jesteście w domu.
0: Niektórzy mają zdalne na legalu, a dzisiaj to w ogóle trzeba pozdrowić wszystkich swoich kierowników, bo się okazuje, że 18 dzień września to jest dzień kierownika.
1: Każdy by chciał, nie każdy może, więc my dzisiaj pytamy. Pierwsza zasada dla pracowników, którą byście wprowadzili, gdybyście byli kierownikami.
0: Ja bym wprowadził piątki, które są weekendowymi piątkami, które są jak soboty, czyli że rzeczywiście już jest wolne.
1: Czyli czterodniowy tydzień pracy, innymi słowy, już takie testy gdzieś trwają. Na razie Polska chyba nie jest jednak na nie gotowa.
0: Czekamy na wasze propozycje. Głosówki na Messengerze Radia SK przyjmujemy. Jak ktoś chce przy okazji pozdrowić swojego kierownika, też może, ale wczujcie się w te role. Bądźcie jak kierownicy. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Jaki jest najmilszy zwrot w języku polskim?
5: Zwrot podatku.
4: Ale po co zwracać, jak można go nie płacić?
5: Ciekawe gdzie?
4: W salonie Cermax Leszno. Tylko teraz przy zakupie kabiny prysznicowej marki Radaway płytki ceramiczne kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie czekaj, łap okazję i przyjeżdżaj do nas. Cermax Leszno, Wilkowice, Poznańska 6. Wylot z Leszna na Poznań. 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Szczegóły na naszym Instagramie.
6: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że

0: Przy drodze krajowej numer 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
1: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: Godny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
2: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: I po reklamie.

0: To Alex Warren i jego Passenger na antenie Radia SK. Weekend zaczyna się w EST, 9.31 w tej chwili na zegarkach, a z okazji Dnia Kierownika my was pytamy, jaka byłaby pierwsza zasada, którą wprowadzilibyście w swojej pracy, gdybyście takim kierownikiem bądź kierowniczką zostali. No to na początek głosówka od Iwony.
1: A ja bym proponowała w dzień urodzin dzień wolnego, bo tak to mam dzisiaj urodziny i jadę do pracy, a tak to mogłabym sobie poleżeć w łóżeczku. Pozdrawiam was.
0: No właśnie, właśnie, to kierowniczka by wtedy najbardziej skorzystała dzisiaj. Mam nadzieję, że cukierki do pracy wzięłaś albo jakieś ciasto. No to jeszcze w takim razie Damian.
2: Ja bym wprowadził takie pokoje do drzemki. Nie ma to jak się troszkę zrzemnąć i potem lepiej się pracuje. To jest udowodnione naukowo, tak?
0: To jest udowodnione na niejednym home office, kiedy ten pokój do drzemki mamy z reguły za swoimi plecami.

0: Nowość od Stanach, Cicho Sza na antenie Radia SK. Weekend zaczyna się wesele i mam nadzieję, że Cicho Sza to będzie, jeśli chodzi o telefon służbowy na przykład. W ogóle go schowajcie i nie zaglądajcie, jeżeli taki telefon macie i macie wolny weekend. A z okazji Dnia Kierownika pytamy was z Kasią, co byście wprowadzili jako kierownicy? Jaka by była pierwsza zasada dla waszych pracowników? Głosówki przyjmujemy na Messengerze Radia SK. Cześć Aniu.
1: Cześć Kasia, cześć Hany.
0: Dawaj swoje.
1: Ja bym chyba wprowadziła taką zasadę, że pierwsza czynność pracownika nalać wody do czajnika.
0: Zawsze powtarzam, że najpierw kawa, potem sprawa. I Kasia najwyraźniej wzięła sobie to do serca, bo jakoś mi na chwilę zniknęła.
2: Radio SK. Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Studio, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
9: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
10: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Autogroup zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Autogroup. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
11: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Mata się do grodu H i Ring My Bell wyszło w wersji zagraniczno-polskiej w Radiu SK przed 10.
1: Olga napisała do nas wiadomość, że z okazji Dnia Kierownika chce pozdrowić swoją kierowniczkę Asię, bo królowa jest tylko jedna. Ktoś się tu próbuje podlizać chyba. W sumie to wszyscy możemy świętować, bo nieraz każdy z nas usłyszał: panie kierowniku, daj pan 5 złotych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
6: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
5: A imprezę firmową zorganizować tam można?
6: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Gokarty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
11: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
10: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8. Wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
15: I po reklamie.
16: Przyjemna pogoda, by sobie trochę pospacerować, posiedzieć na ogródku, na rynku czy na swoim przydomowym. Dziś rozpoczynamy ostatni weekend kalendarzowego lata. Na termometrach w Lesznie od 20 stopni dziś do 22 w niedzielę. W niedzielę po południu trochę popada, a do tego czasu będzie przeważnie słonecznie.
17: 10 na zegarach, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Myśliwce wróciły do bazy. Wcześniej zostały poderwane po kolejnym uderzeniu Rosji na Ukrainę. Jak informuje polska armia, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie znów pracują normalnie. Tymczasem Ukrainę zaatakowało prawie 100 rosyjskich dronów. Ponad 70 z nich zneutralizowano. Kierowcy, ogromny korek na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami dostawczak najechał na naczepę tira. Kierowca został zabrany śmigłowcem do szpitala, a korek w stronę Katowic ma ponad 10 kilometrów. Są niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
18: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara,
0: Mateusz Kochalski.
17: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak, a do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
15: SK Leszno News.
16: Joanna Haliasz. 3 lata więzienia grożą 28-latkowi zatrzymanemu w Górze. Na widok patrolu wyrzucił skręta, a w aucie miał blisko 2 gramy marihuany. Tłumaczył, że
18: kupił legalnie w jednej z aptek na terenie Bydgoszczy.
16: Mówiła Agata Węgrzyn z Policji w Górze. W mieszkaniu miał ponad 33 gramy konopi. Ponad 30 stref zdrowia i blisko 50 darmowych atrakcji. Jutro w Parku Johnstona w Lesznie rusza festiwal najmocniejszych.
19: Ciało i umysłowi należy się chwila uwagi.
16: Kasia Plewka-Chyżyńska dodaje, że będą też bezpłatne badania, gotowanie, konsultacje i masaże.
20: Zaczyna się w Esce.
21: 2 minuty po godzinie 10:00 nerwowo odliczamy do końca pracy i do tego, żeby rozpocząć ten weekend, chociaż w Esce on się już rozpoczyna.
22: Są tacy, którzy twierdzą, że od 10:00 w piątek to można już wszystkie sprawy przekładać na poniedziałek. Nie wiemy, czy jesteśmy w tej grupie, ale wy możecie być.
21: Damiano Dawid już za chwilę, będzie David Guetta i Bibi Rexha, a my też w duecie. Kasia Męsierska
22: i Michał Hanczak, dzień dobry.

0: po raz kolejny muzyczny słonecznik rozkwita na antenie Radia SK. Post Malone i Sway Lee, 11 po 10. Kasia.
1: Wrócili po kilku latach i są, i dobrze, że są z nami. Mówię o tym hicie oczywiście.
0: Dzięki Spider-Manowi. Chciałem Cię zaprosić na trening. Wiem, że to w moich ustach brzmi dziwnie, ale tak, chciałbym Cię zaprosić na trening. Nie zgadniesz w czym?
1: Nie zgadnę, ale ja idę w ciemno. Zazwyczaj robię takie rzeczy, a potem trochę żałuję.
0: Słuchaj, no trening powinien odbywać się w łóżku, ale bez żadnych tutaj skojarzeń, bo chciałbym z tobą trenować do zawodów drużynowych w spaniu. One się odbędą 5 października w Japonii, w Tokio, więc kawałek stąd, ale trenować się trzeba.
1: Mało czasu, ale myślę, że damy radę, mamy szansę na zwycięstwo,
0: bo
1: ja chyba lubimy akurat ten sport.
0: Tydzień temu, nie wiem czy pamiętacie, opowiadaliśmy o tym, że będziemy z Kasią razem jechali na weekend do Nowego Targu prowadzić Małopolska Tour i rzeczywiście byłem pasażerem, który od razu usnął. Także ja jestem już nieźle wytrenowany, a na tych zawodach będzie trzeba spać 90 minut i będzie za pomocą specjalnej aparatury mierzona głębokość snu, jakość tego snu i tak dalej i na podstawie tego potem będzie można zgarnąć bardzo dużo pieniędzy, bo ponad 2 miliony jenów, czyli w przeliczeniu ponad 50 tysięcy złotych jakoś.
1: Ja jeszcze chętnie Cię zawiozę dokądkolwiek. Jeżeli to będzie trening i będziesz dużo spała, potem wygrasz te pieniądze, to kwalifikacje zaliczone.
0: O, jeny!

0: Fly High, lecimy w kierunku weekendu w Radiu SK. 18 minut po 10 to Tobi Romeo, a teraz czas na Julię.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
2: Co tydzień zresztą mamy dla was panią Jadzię, która udziela rad we wszystkich możliwych tematach, więc jeżeli tylko macie jakiś problem, to kierunek to właśnie ona.
0: Ona może udzielić rad w miłosnych historiach, niczym z Romea i Julii, ale może też pomóc w jakichś domowych sytuacjach albo problemach, które czekają was w weekend. Czekamy na wasze głosówki na Messengerze Radia SK.
2: A pani Jadzia czeka, żeby już za chwilę na takie głosówki właśnie odpowiedzieć i udzielić najlepszej z możliwych rad.
0: To zaczynajcie. Droga Esko, droga pani Jadziu. No i jak brzmi wasz problem?
1: Pani Jadzia radzi.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Promocja.
6: Reklama.
7: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: powtarza później się o dwa dni.
1: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
0: A magazyny energii też mają?
1: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: I po reklamie.

0: Niegdyś on był jako bożyszcze tłumów, Enrique Iglesias, a teraz idolka tłumów, pani Jadzia.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
0: Kroczyła do studia i od razu razem z nią jakaś taka weekendowa aura. Pani Jadzia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czuje się pani dobrze przed weekendem?
2: Dobrze.
0: Ale trzeba rozwiązać parę problemów.
2: Tak, dobrze, słucham.
3: Pani Jadziu, Sylwia napisała, rok szkolny dopiero się zaczął, a mój 10-letni syn ma już 2 uwagi za złe zachowanie. Co zrobić, żeby był grzeczniejszy?
2: Trzeba mu coś obiecać.
0: A co?
2: Konsolę na przykład. Że dostanie pod choinkę, jak będzie grzeczny.
3: Jak dzisiaj mu obiecamy konsolę, to nie wiem, pani Jadziu, co trzeba będzie mu obiecać wtedy, kiedy skończy 18 lat.
0: To teraz jeszcze głosówka od Adama.
4: To ja takie pytanko do pani Jadzi. Pani Jadziu, co by tu robić, żeby nic nie robić, ale żeby zarobić i się nie narobić?
2: Każdy by tak chciał. Gdybym ja wiedziała, to bym tu nie była.
0: Proste. Nie wszystko da się rozwiązać od tak za jednym zamachem.
3: Pani Jadziu, my się bardzo cieszymy, że pani jest, ale weekend za horyzontem, więc życzę, żeby pani jak najszybciej mogła pójść. Dobrego weekendu.
2: No, wzajemnie.
1: Pani Jadzia radzi.

0: No i tak właśnie wam gramy przed weekendem. Timberg i Sick Bromance, 10:39.
1: Ale wiemy, że możecie mieć mnóstwo pytań do pani Jadzi, więc zachęcamy do tego, żebyście je nagrywali głosówkami na SKP Messenger, bo pani Jadzia ze swoimi radami czeka i my też czekamy.
0: Ona każdy problem jest w stanie rozwiązać, a nawet jak nie jest jakiegoś w stanie rozwiązać, to ze swoim wdziękiem i dźwiękiem i tak wam coś doradzi. A za chwilę Quavo na Fide, Zalia i Faust.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeweloper.pl

0: skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
1: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: To jest ten dzień, kiedy dostaliśmy nowy album Miley Cyrus z hitem Bass Persuades między innymi.
1: Hannah Montana 20 lat później ciągle daje radę i oby dawała tak radę przez kolejnych 20 lat.
0: Na Instagramie Radia SK zresztą już się dzielicie komentarzami po pierwszych odsłuchach tej płyty i jedna słuchaczka napisała, że jest 10 na 10. Tak jak nasz program.
1: Po 11 wracamy z kolejnymi hitami.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
6: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
5: Szpachlarskie?
6: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
5: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
6: Brawo!
7: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leszno, Leśna 1.
8: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
9: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
10: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
11: Gastorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: I po reklamie.
16: Można sobie w ten weekend zajrzeć do szafy, wyciągnąć i przewietrzyć coś cieplejszego. Przyda się po niedzieli, bo w przyszłym tygodniu w Lesznie dużo chłodniej, do maksymalnie 17 stopni. A do niedzieli do 22 stopni i do południa w niedzielę słonecznie.
17: Jedenasta na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na początek Sejm i bolesny cios dla Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. W głosowaniu wygrał z Marcinem Ociepą z PiS. Horała otrzymał poparcie rządzącej koalicji, a przed głosowaniem nie brakowało jednak mocnych słów.
18: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonalnej.
19: To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
17: A mówili Mariusz Błaszczak z PiS i Sławomir Nitras z KO. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca. Ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali uczniowie szkół ponadpodstawowych.
20: Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
17: Informuje Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Wybory prezydenta Krakowa 27 września. A przed piłkarską reprezentacją Polski 4 mecze Ligi Narodów. Znamy już skład kadry, jaką wybrał Jan Urban. Wśród bramkarzy postawił na Bułkę, Grabarę i Kochalskiego. Wśród napastników jest oczywiście Robert Lewandowski. Spekulowano też, że szansę dostanie skuteczny w Ekstraklasie Karol Czubak z Motoru. Brak powołania dla niego trener tłumaczy krótko.
0: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej Ekstraklasie i miałby problemy.
17: A w czasie zgrupowania reprezentacja zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną oraz ze Szwecją i Rumunią.
21: SK Leszno News.
16: Joanna Haliasz. Dwa razy szybciej niż można jechał BMW 30-latek z Leszna zatrzymany na obwodnicy Borku Wielkopolskiego na ograniczeniu do 70 km na godzinę. Jechał z prędkością 143. 162 km miał na liczniku 43-latek ze Skody. Policjanci obu zatrzymali prawo jazdy i wręczyli mandaty na 2,5 tysiąca złotych. Leszno bierze się solidnie za miejską zieleń. W planach na ten rok jest m.in. czterokrotne koszenie trawników. Jest ich sporo, ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Służby wycinają też inwazyjne gatunki drzew.
22: Weekend zaczyna się w Esce.
23: Weekend zaczyna się w Esce.
24: I to nawet już 11:02. Jesteśmy z wami.
25: Znam takich, którzy już o tej godzinie uznają, że praca nie ma sensu i nie powiem, całkiem się z nimi zgadzam.
24: Praca nigdy nie ma sensu, chyba że w dniu wypłaty. Kasia Węsierska.
25: Michał Hanczak, dzień dobry.
24: I Sanach przed nami.

0: To tak robi każdy, komu jeszcze dorzucają obowiązków tuż przed weekendem. 11 minut po godzinie 11, Taja Krus na antenie Radia SK.
1: A mówiliśmy już wam, że spełniamy marzenia. Są takie muzyczne marzenia, które jak się okazuje możemy spełnić, o ile tylko takie macie i włożycie trochę wysiłku w to, żebyśmy się o tych marzeniach dowiedzieli.
0: I tu historia artysty o pseudonimie Span, który nagrał TikToka, że chce spróbować, nie ma za sobą żadnych wytwórni, nie ma doświadczeń, dorobi pierwszą piosenkę i spróbuje bez tego wszystkiego dostać się do stacji radiowej. Nagrał o tym TikToka.
1: I... no i się udało. Tak nas oznaczaliście, że Swan ze swoim kawałkiem Po ostatniej nocy wczoraj pojawił się u Matiego Fuczyło po godzinie 23, gdzie wszystkie hity się zaczynają, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i zapytał go Mati, co on czuje tuż przed premierą.
2: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
3: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
2: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
0: A się wszystko da, nie ma rzeczy niemożliwych, zwłaszcza w Radiu SK. U nas nawet weekend zaczyna się wcześniej.
1: Wierzcie w siebie, a od nowych kawałków oraz od premier jesteśmy my i w tej godzinie was jeszcze o tym przekonamy.
0: A Spanowi życzymy, żeby zrobił karierę jak na przykład Alex Warren. Fever Dream już teraz w Radiu SK.

0: prosto ze szczytu Rap 20 Deli Supremi, MJ Deli na antenie Radia SK.
1: A ja też jestem na antenie Radia SK, ale dzisiaj mogę się przyznać,
0: przyznaj się.
1: Dzisiaj jest u mnie praca zdalna w radiu, to się zdarza naprawdę bardzo rzadko, ale są takie wyjątkowe okoliczności, w których próbuję się łączyć dwie rzeczy na raz, więc ja teraz prowadzę program i gram hity na czasie w Radiu SK, a za mniej więcej 30 minut będę grać na korcie i nie wierzę, że to właśnie powiedziałam.
0: Kaśka, przecież ty jesteś kobieta rakieta, dasz sobie radę, a poza tym to nie jest US Open, tylko turniej dla tych, którzy no, grają od niedawna też.
1: Ładnie to ująłeś. Grają.
0: Wierzę.
1: To jest być może też czasami za duże słowo, ale...
0: Ale ja wierzę w ciebie, żeby nie było.
1: Ktoś musi. Ja jestem dzisiaj na Invest in Szczecin Open, czyli na imprezie, której Radio SK patronuje w Szczecinie. Coś dla fanów oczywiście tenisa. Tutaj na szczęście uspokajam wszystkich. Nie biorą udział w takim poważnym turnieju, tylko są takie rozgrywki dla osób, które dostały zaproszenie, tak zwane rozgrywki VIP, więc postaram się bardzo godnie Radio SK reprezentować, ale od razu mówię, nic nie mogę obiecać.
0: Będziemy za ciebie mocno trzymać kciuki na tym korcie i fajnie by było jednak, jakbyś dostała się dalej, wiesz, nie odpadła po pierwszym meczu, tego za to
1: przepraszam bardzo, to jest teraz wywoływanie absolutnie niepotrzebnej presji, dlatego że już od rana stresuję się tak bardzo, że odwiedziłam toaletę jakieś 172 razy.
0: No to jesteś lżejsza. Jak chcecie dodać otuchy Kasi, zawsze głosówkę możecie na Messengerze SK nagrać. Powodzenia!
2: Reklama. Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
4: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
5: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Zawrócili nam gitarę Måneskin Baby Set.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: To jest akurat prawda i na to mamy codziennie dowody, bo wszystkie hity w Esce się zaczynają. Timmy Trumpet to jest jeden z tych artystów, który jak stworzy kawałek, to go zawsze chętnie odsłuchuje, dlatego że to oznacza dobrą energię przede wszystkim.
0: Tak samo jest z Ale Farbenem, który też ma na koncie sporo hitów i z reguły to jest tak, że one są bardzo dobrej popowej i tanecznej jakości. A teraz oni połączyli siły.
2: Timmy Trumpet, Ale Farben i jeszcze Alex, do tego Chase the Feeling, tak nazywa się nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: To Kesha na antenie Radia SK. Weekend zaczyna się w SC, no więc jesteśmy z wami co piątek od 9 rano. Kasia Węsierska, Michał Hanczak.
1: Nie mówi się Kesha, mówi się Kasa. A o Kasie dzisiaj trochę też powiemy, dlatego że jest dzisiaj dzień kierownika. Pozdrówcie swoich kierowników, może tam sypną groszem właśnie z tej okazji.
0: Chociaż na weekend by coś dali, nie? Ale właśnie, my też zachęcamy was, żebyście wy wcielili się poniekąd w rolę kierowników, wyobrazili sobie taką rolę, jeżeli nimi nie jesteście, i dali nam znać, jaką decyzję byście podjęli, gdybyście takimi kierownikami zostali.
1: Gdybym był kierownikiem, to proszę dokończyć to zdanie, lub też była kierownikiem, to i wysłać głosówkę na ten temat na SK Messenger, tam czekamy.
0: A za chwilę pan kierownik Dawid Podsiadł.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało. Złomu.

0: numer prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
8: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
7: A magazyny energii też mają?
8: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
16: I po reklamie.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Radiu SK tuż przed południem. Więcej takiego klubowego grania w SK Live Remix dzisiaj wieczorem oczywiście. Armin też zagra.
1: Więcej grania to też w Szczecinie przede mną, dlatego że no jest to jakiś turniej tenisowy, w którym biorę udział, mówię jakiś, dlatego że próbuję jednak nie skompromitować ani Radia SK, ani nas. Natomiast to są rozgrywki VIP podczas Szczecin Open. Proszę trzymać kciuki, jakbym się nie odzywała i nie grała tu, to znaczy, że gram tutaj na korcie.
0: Kobieta rakieta, słyszę tam w tle, że jakaś, nie wiem, karetka jedzie, ale mam nadzieję, że to nie jest nic tutaj związanego z tobą.
1: Zobaczymy, czy przetrwam rozgrzewkę, która właśnie przede mną.
0: Trzymamy za ciebie kciuki, Kasia. Będzie dobrze. Jesteś naszą Igą Świątek i Mają Chwalińską w jednym.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
5: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
6: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
7: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
8: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w Waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8. Wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na Was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
11: I po reklamie.
12: O tej porze na ulicach Leszna dość spokojnie, ruch nieduży, warunki do jazdy dobre, za szybami słonecznie i tak będzie przynajmniej do niedzieli do południa. Potem może popadać na termometrach w Lesznie do niedzieli do 22 stopni, a w przyszłym tygodniu co najwyżej 17.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżać koszty tankowania, a te ostatnio zaliczają kolejne rekordy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
14: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tzw. nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
13: A oczywiście pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Czuję się niewinny, rzucił w stronę mediów prowadzony przez dwóch agentów CBA poseł Wojciech Król już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.
15: Przyznaje się pan do winy?
16: Czuję się niewinny.
11: winnej, niedługo wrócę wypłacić.
15: To pan powie w prokuraturze.
13: To słowa z nagrania PAP. Sejm wczoraj uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie króla. To będzie piłkarski weekend w Europie. Wśród najciekawszych spotkań jutrzejszy mecz na szczycie włoskiej ekstraklasy. AS Roma zmierzy się z broniącym tytułu Interem Mediolan Piotra Zielińskiego, a w niedzielę z kolei derby pomiędzy Atletico a Realem.
16: Eskaleszno. News.
12: Joanna Haliasz. Policja wyjaśnia okoliczności porannego zdarzenia w Przybyszewie. Kierujący busem 35-latek z gminy Święciechowa potrącił 58-letnią rowerzystkę, mieszkankę tej samej gminy. Oboje jechali ulicą Wiejską w kierunku Lasocic. Kobieta trafiła do szpitala. Ponad 3 miliony złotych z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej z Leszna do Konkolewa. Nowa 5-kilometrowa trasa pobiegnie przez lasy wzdłuż drogi krajowej nr 12. Mówi burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski.
17: Nawierzchnia mieszanka mineralno-żywiczna.
12: Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku.
16: Weekend zaczyna się w SC.
18: Zaczyna się mecz. Kasia wyszła na kort. Gra dzisiaj w turnieju tenisowym w Szczecinie, więc mocno trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że po meczu do nas wróci i się pochwali zwycięstwem. Ale my też za chwilę zwyciężymy, bo wszyscy będziemy kierownikami. W dniu kierownika sprawdzimy, jakie decyzje byście jako kierownicy podjęli. Tu Michał Hanczak, Kasia Węsierska na korcie, Justin Bieber, Nicki Minaj w głośnikach.

0: Pukaje mi Vito Bambino, zabieram was w kierunku, mam nadzieję, wolnego weekendu. 13 minut po 12, weekend zaczyna się Westa, a że dzisiaj dzień kierownika, akurat tak tuż przed weekendem, to pytamy was z Kasią, co byście zrobili, gdybyście byli takimi kierownikami? Gdybym był kierownikiem, to... I tu trzeba dokończyć zdanie, można to zrobić głosówką na Messengerze Radia SK, tak jak zrobiła to Gosia.
1: Gdybym była kierowniczką, dawałabym też premię innym, nie tylko sobie.
0: O, tak mówi każdy, dopóki nie zostanie kierownikiem. No to w takim razie Axwell i Bon, Whatever Turns You On, ale jeszcze wcześniej Marek.
2: Cześć Jacka, ja jakbym miał takiego pracownika jak ja u siebie w firmie, to bym go zwolnił. Pozdrawiam.

0: Za chwilę w Radiu SK Zalia to oczywiście Rihanna i Rude Boy. No niektórzy kierownicy to są tacy niegrzeczni chłopcy. W Dniu Kierownika też o takich mówimy. Adam?
1: Jakbym był kierownikiem, to bym traktował wszystkich ludzi równo. A nie tak jak nasz kierowniczek. Jednych oprawiać chce w ramkę, a drugich zajechać. Pozdrawiam mojego kierownika.
0: A i coś tak po tonie głosu twojego wnoszę, że ty raczej nie jesteś tym w ramce, tylko raczej tym zajeżdżanym. Czyli nie wisisz u kierownika jako ten ładny obrazek na ścianie, ale za to, czy będziesz zmęczony, czy nie, to kierownikowi wisi. Byle do weekendu, Adam, byle do weekendu. Zalia Imagine Dragons za chwilę.
2: To promocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek.

0: strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masę przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
1: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 000 zł. Zapraszamy na findohome.pl.
0: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
11: I po reklamie.

0: To jest hit zdecydowanie na czasie, bo nosi tytuł Ostatni dzień lata. No przed nami ostatni weekend tego lata. Ma być całkiem niezły pogodowo, więc warto skorzystać, ale jeżeli wybieracie się do lasu, na grzyby na przykład, to uważajcie na dziwne odgłosy, bo w lasach się zaczęły amory, konkretnie to jelenie zaczęły rykowisko i możecie usłyszeć dziwne dźwięki, a nawet zobaczyć te jelenie. Raczej nic wam nie powinny zrobić, ale wiadomo, ostrożności nigdy za wiele, lepiej ominąć szerokim łukiem i zostawić im las na te amory. A te odgłosy rzeczywiście są specyficzne. Taki pan leśnik Paweł nam nawet zaprezentował.
1: Porykiwanie przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą z tęsknotą. Dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
0: Czasami szefowie też takie odgłosy wydają, żeby pokazać, kto tu rządzi. I szukają jelenia, żeby wziął dyżur w weekend.

0: Nowość od Kuby i Kuby na antenie Radia SK to chłopaki. Chłopak przy mikrofonie jest Michał Hanczak, kłaniam się. Kasia Węsierska też jest trochę zdalnie dzisiaj, ponieważ jednocześnie prowadzi program i startuje w turnieju tenisowym w Szczecinie. W tej chwili jest na korcie i mam nadzieję, że niedługo do nas wróci i pochwali się zwycięstwem. Wiem, że trzymacie kciuki, na przykład Ania.
1: Kasia dziś dzielnie na korcie szaleje, a Hany w studiu z zazdrości zielenieje. Słuchacze kciuki mocno trzymają, eskową Kasię radośnie wspierają.
0: Na was zawsze można liczyć, oczywiście, że tak. Natomiast ten ładny wierszyk to niezłe wprowadzenie do rapsów. Oczywiście po godzinie 13 będziemy z Kasią rapować o planach na weekend i chętnie posłuchamy, co was czeka.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: produkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
10: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
11: I po reklamie.

Weekend zaczyna się w Esce. W każdy piątek jesteśmy z wami już od godziny 9 z Kasią Węsierską. No i wprowadzamy was w ten weekendowy nastrój między innymi tymi hitami. Takimi jak od Fast Boy, czyli Music Sounds. Ale rzeczywiście weekend się u niektórych już rozpoczął. Weronika napisała, że właśnie kończy pracę i rozpoczyna trójdzionek, nawet nie dwudzionek, bo właśnie odebrała nadgodziny i może już wyjść. Ja mam nadzieję, że po drodze do domu też nas trochę posłuchasz, zwłaszcza, że po godzinie 13 nieco więcej o waszych planach na weekend, no i też nowy hit Sylwii Grzeszczak.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl, to się opłaca.

0: numer prosty, fajny.
1: 500 545 500. Słomu i grata PL.
2: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji, bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: To co, w weekend do lasu? Trochę popadało, jest cieplutko, to miejmy nadzieję, że będzie co zbierać, jeśli nikt wcześniej nas w tym nie ubiegł. Do niedzieli na termometrach w Lesznie do 22 stopni i do niedzieli do południa słonecznie, a potem ma trochę popadać.
15: Agata Chruściak, zapraszam. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
16: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości.
15: Głosowanie przegrał drugi kandydat na to stanowisko, Marcin Ociepa z PiSu. Dla prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego decyzja sejmowej większości oznacza jedno, że Rozwojowi Plus Morawieckiego jest blisko do koalicji rządowej. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów strażaków.
17: Poszkodowane zostały dwie osoby, jedna z nich doznała poparzeń.
15: Obie są już pod opieką lekarzy, mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Droga krajowa numer 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana. To impreza wielkich możliwości. Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału w Gdańsku, a potem na zagraniczne zgrupowanie.
18: Gra w piłkę jest bardzo fajna, no i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
19: Przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport.
15: Mówili uczniowie z Krakowa, a eliminacje regionalne potrwają do końca września.
20: SK Leszno News.
14: Joanna Nachaliasz, jak nauka może łączyć się z biznesem? Odpowiedź na to pytanie można dziś znaleźć w Leszczyńskim Centrum Biznesu na Festiwalu Nauki. Dla młodych gości mamy mnóstwo atrakcji, mówi Marzena Szymańska-Grzegorzek.
21: Pokazy, laboratoria, planetarium.
14: Festiwal Nauki potrwa do 15. 8 osób poszukiwanych do odbycia kary zatrzymali w 2 dni gostyńscy policjanci, wśród nich 21-latkę z Dolnośląskiego.
22: W związku z licznymi kradzieżami.
14: Monika Curyk dodaje, że wpadło też 2 Kolumbijczyków nielegalnie przebywających w Polsce.
20: Weekend zaczyna się w SC.
23: 2 minuty po godzinie 13:00, za kilka chwil Sombr, Lady Gaga i Sylwia Grzeszczak, no a my rzeczywiście rozpoczynamy weekend. Czy Kasia zeszła już z kortu?
24: Nie,
0: zeszła i na szczęście nie zeszła tak w ogóle. Niestety 4-6, ale i tak jestem dumna z tych 4 urwanych gemów. 2 mecze jeszcze przede mną, więc skoro przed wami sporo pracy, to jesteśmy w tym razem.
23: Będzie dobrze. Kasia dzisiaj na turnieju tenisowym w Szczecinie, ja w studiu Radia SK, ale zaczynamy razem weekend.

0: Mango od Sylwii Grzeszczak. 13 minut po godzinie 13. Weekend zaczyna się w Esce.
1: A jak się zaczyna, to my zawsze rapujemy o naszych planach na piątek, na sobotę i na niedzielę i zachęcamy was do tego samego, żebyście też o swoich planach nam w formie rapowanej właśnie opowiedzieli.
0: No dobra, nie uciekniemy od tego, więc my w takim razie zaczynamy, a potem was zapraszamy z głosówkami na Messenger Radia SK. To co? To może ty pierwsza byś zaczęła jakoś
1: tutaj. To ja zacznę, no na wyjeździe to zacznę.
0: Proszę, przodem.
1: Na co dzień to w radiu odbijam piłeczkę, a dziś na korcie spróbuję troszeczkę.
0: No tak, turniej w Szczecinie.
1: Troszeczkę, to jest to słowo klucz. Troszeczkę.
0: No to teraz ja? Jak wszystko się uda i będę miał farta, to wyląduję w kraju Mozarta. Ale nie jadę na koncert.
1: O,
0: na City Break, tylko na sznycla jadę i szturm. Sobie wygooglujcie, co to takiego, ten szturm.
1: Ja słyszałam, że czekoladki wiedeńskie są bardzo smaczne, tak tylko rzucam tutaj w eter.
0: Przecież ty nie możesz jeść czekoladek wiedeńskich, ani innych, bo ty jesteś sportowcem, który gra na korcie. Błagam cię.
1: Popatrzę i dam spróbować komuś innemu, żeby mi opowiedział.
0: Coś ci przywiozę. No dobra, ale wy nam teraz dowieście swoje rapsy na temat weekendu. Czekamy z głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Tak, brzmi Weekend w Radiu SK, bo weekend zaczyna się w SC właśnie.
1: Robisz Lucy Waterman i Take It Slow już za nami, przed nami wasze rapsy na temat planów na ten weekend. Jeszcze na nie czekamy. Można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Nawet jak się ma jakieś bardzo przyziemne plany, to jakiś tutaj mały rym trzeba sklecić i się nagrać i po sprawie. Jeszcze gadżety można zgarnąć eskowe.
0: Umówmy się, plany na weekend, które są jakimiś wyrafinowanymi planami, to jest wyjątek potwierdzający regułę, bo wszyscy dorośli spędzimy to na praniu, sprzątaniu, odgruzowywaniu mieszkania i zakupach i o tym też możecie nam zarapować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jaki jest najmilszy zwrot w języku polskim?
9: Zwrot podatku.
8: Ale po co zwracać, jak można go nie płacić?
9: Ciekawe gdzie?
8: W salonie Cermax Leszno. Tylko teraz przy zakupie kabiny prysznicowej marki Radaway płytki ceramiczne kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie czekaj, łap okazję i przyjeżdżaj do nas. Cermax Leszno, Wilkowice, Poznańska 6. Wylot z Leszna na Poznań. 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Szczegóły na naszym Instagramie.
10: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która

0: skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904, bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: I po reklamie.

0: Ach, ta Ariana Grande. 13:33 na zegarkach. Ach, ta Kasia.
1: No a teraz jest czas na was, na szczęście, bo to wy będziecie rapować o waszych weekendowych planach. Fajnie, że takie macie, jak nie macie, to że potraficie o nich zarapować właśnie na naszej antenie.
0: I powiem szczerze, że naprawdę mamy fantastycznych raperów. Niedługo w Rap 20 będzie dla was miejsce. Na przykład dla naszej słuchaczki o imieniu Julia, która rozpocznie nasz dzisiejszy hit. No to co?
1: Julia, dajesz.
2: Piątek już puka, więc kończę robotę. Weekend nadchodzi, mam wielką ochotę. Sobota od rana, muzyka na full. Najpierw kawa, później ruszam w tłum.
0: Pytanie, czy w tłum na imprezę, kawa. Czy do sklepu? Najpierw kawa, potem
1: najpierw
0: sprawa.
1: Najpierw kawa, potem sprawa. Ania jest jeszcze.
3: Kończy. Nie wiem, co zrobię w najbliższy weekend. Poleżę sobie. Kciuki potrzymam za eskową Kasię. To pokażę wszystkim, jak tenisa gra się.
0: Nie wywołuję wcale presji na twoim turnieju i na tobie.
1: Zupełnie nie. Jest
0: to jeszcze Lucjan.
4: A ja tej soboty nie skończę na praniu, bo mam w planach także być na grzybobraniu.
0: No wiadomo, piękna pogoda się szykuje w weekend w wielu miejscach, to trzeba na grzyby.
1: Narodowy sport już ruszył, tym razem w edycji jesiennej, czyli właśnie grzybobrania. Możecie chwalić się w internecie swoimi zbiorami, na pewno nie polubimy tych zdjęć.
0: Tylko zbierajcie te, co znacie, bo wiecie, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz.

0: No ciekawe, kto ten weekend spędzi w hotelu. Hotel Room Service i Pitbull na antenie Radia SK.
1: Bo weekend zaczyna się w Radiu SK dużo wcześniej w piątki i o to będziemy walczyć, także jeżeli chodzi o wasze prace.
0: Niestety niedługo zaczyna się rok akademicki, no i powstają różnego typu raporty. Raport Portfel Studenta donosi, że student w Polsce średnio na utrzymanie potrzebuje ponad 4000 zł miesięcznie.
2: Dużo kasy.
1: I to już taka niezła prawie pensja cała wychodzi na to, żeby utrzymać jednego człowieka, który się ciągle jeszcze uczy.
0: Krótko mówiąc, tyle kosztuje przetrwanie na studiach, a wiecie, ile mnie nerwów kosztuje przetrwanie w studiu z Kasią? Radio
3: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało. Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
6: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
5: Szpachlarskie?
6: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
5: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
6: Brawo!
7: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
14: A w tym zestawie...
15: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
20: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzy poziomy. Nowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
21: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W waszym domu widać kobiecą rękę?
24: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
25: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Prima ballerina przyjechała do nas do Radio SK, czyli Margaret, jej nowy hit tuż przed godziną 14 u nas.
1: Nie prima ballerina, a tenisistka Kasia Węsierska na kortach w Szczecinie w ten weekend, ale jeżeli wy byście chcieli na przykład spróbować i pierwszy raz pójść na lekcję tenisa, no to oni mogą za te lekcje zapłacić.
0: I ja dzisiaj też miałam swój pierwszy raz meczowy, więc wy też się odważcie. SK.pl, tam się zgłaszacie albo pobieracie aplikację Radio SK i piszecie o swoim pierwszym razie, a potem dostajecie od Sońty i od Korościela na to kasę.
1: Bo to oni właśnie są przy kasie i oni za chwilę przy mikrofonach po 14 zaczynają program. Do usłyszenia, dobrego weekendu.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Kończy się powoli sezon na ogródkach działkowych, na wiedeńskich. Kończy się powoli lato, w przyszłym tygodniu już kalendarzowa jesień i od poniedziałku w Lesznie zdecydowanie chłodniej, do maksymalnie 17 stopni, a do niedzieli do 22 i chwilami bardzo słonecznie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy będzie taniej. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje o podpis.
19: Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
18: Prezydencki projekt wprowadza ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Karczmaczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
10: Propozycja prezydenta powinna być brana pod uwagę, nie powinna być mrożona.
18: Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie, a w przyszłym tygodniu będzie gorzej. Benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9, przewidują analitycy epetrol.pl. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia takie wyroki usłyszało ponad 30 osób w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami.
2: Wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecna?
18: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań. W pełnym rynsztunku w aparatach oddechowych walczą z czasem i swoimi słabościami. Ponad 100 strażaków z całej Polski bierze udział w ekstremalnym turnieju sprawnościowym w Dąbrowie Górniczej.
9: Najtrudniejszy to chyba będzie, mi się wydaje, może manekin, bo 80 kilo, czyli jest cięższe ode mnie, no i trzeba go przeciągnąć na tą odległość.
5: Te zawody są świetne, żeby sprawdzić się, żeby pokonać swoje progi.
18: A oprócz sportowych emocji na miejscu czeka na was również rodzinny piknik.
1: SK Leszno News
17: Joanna Haliasz. Prawdopodobnie przyczyną był rozkład drzewa w Parku Kościuszki w Lesznie. Runęła wieczorem wielka wierzba. Na szczęście do stawu, a nie na ścieżkę. Maciej Wiśniewski z magistratu uspokaja.
11: Cały drzewostan Parku Kościuszki jest regularnie poddawany przeglądom.
17: Podobnych zdarzeń jednak wykluczyć nie można. Rośnie tam kilkadziesiąt wielkich drzew, w tym pomniki przyrody. Wielkimi krokami zbliża się zakończenie sezonu w żużlowej PGE Ekstralidze. Przetrwogo Unią Leszno walka o brązowy medal. Dwumecz z Orlen Oil Motorem Lublin. Pierwszy w niedzielę o 17 na Smoku. Składy na leszno.sk.pl.
20: Sońta i Koroście.
21: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
22: All right, witamy serdecznie po raz ostatni w tym tygodniu. Rozpoczyna się weekend, proszę Państwa, i bardzo dobrze, że jesteście. Dzisiaj Wam udowodnimy, że my jesteśmy prowadzącymi, którzy mają wielkie serca, ponieważ chcemy dzisiaj pomóc naszemu słuchaczowi Kevinowi z Koszalina. Nie wiem, czy widziałeś, Kevin na naszym messengerze napisał,
23: tak.
22: że chce sobie zrobić tatuaż na łydce, ale chce, żeby był taki, jakiego nie ma nikt w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
23: Na łydce chce zrobić sobie niepowtarzalny tatuaż.
22: Ale to absolutnie...
23: Czy ty masz jakiś pomysł? Bo ja nie, bo no widziałem wszystko na tatuażu.
22: Ja też, nie mam pomysłu, ale wierzę, że słuchacze Radia SK mają, jaki tatuaż powinien sobie zrobić Kevin na łydce, żeby był niepowtarzalny. Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym messengerze. Może jakieś nagrody będą dla najbardziej oryginalnego pomysłu.
23: Będą. Zaraz wystrugamy jakieś nagrody, także dajcie znać, a my gramy Justin Bieber i Sorry w Radiu SK.

0: Edward, Maja i moja dziewczyna Wika Żigulina w Radiu SK. Kochani, jest weekend i dzisiaj audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Co robi, Cinek?
1: Co robi? Nie mam zielonego pojęcia.
0: Pomaga słuchaczom. Słuchacz Kevin z Koszalina napisał na SK-owym Messengerze, że marzy mu się tatuaż na łydce, ale chce, żeby on był taki, jakiego nie ma nikt w całej Europie Środkowo-Wschodniej. I co on ma sobie na tej łydce wytatuować? Pojawiają się pierwsze propozycje.
2: Hej SK, najbardziej oryginalny tatuaż na łydce to tatuaż imitujący kolano. Każdy będzie myślał, że ma takie krótkie nogi, zaskoczy wszystkich.
1: To jest tak dziwny pomysł i tak niepowtarzalny, że chyba po prostu musimy dać ci skarpetki eskowe i eskowe klawki Kubota. To sobie je założysz, nie wiem, na łokieć.

0: Wiesz, że słuchacze się nie skapnęli, że to jak widzę?
1: Nie skapnęli się.
0: Nie skapnęli się.
1: Nie, bo wiedzą, że tak czy inaczej gwiżdżesz na pracę, więc...
2: Kochani, my dzisiaj pomagamy. Wszyscy, cała Polska, wszyscy słuchacze Radia SK pomagają słuchaczowi Kevinowi z Koszalina, który chce mieć tatuaż na łydce, ale taki, którego nie ma nikt w Europie Środkowo-Wschodniej. I co ten Kevin ma sobie na tej łydce wytatuować, żeby być absolutnie oryginalnym? Kolejna propozycja na naszym eskowym messengerze.
3: Hej, SK, odnośnie tego Kevina i tatuażu na łydce. Wydaje mi się, że najlepszym pomysłem mógłby sobie zrobić znaczek Polsatu, skoro rok w rok leci Kevin sam w domu. Pozdrawiam.
1: Ale pozdrawiamy, świetny pomysł, natomiast taki tatuaż, dokładnie taki tatuaż ma Zygmunt Solorz Żak.
4: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, noser, co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus.

Eskaleszno. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: I Just Died in Your Arms, nowa wersja Komodo w Radiu SK. Dzisiaj zajmujemy się problemem Kevina z Koszalina. To się rymuje nawet.
1: Tak, to nie jest problem, to jest bardziej wyzwanie.
0: Ja bym się nie przeprowadzał na miejscu Kevina z Koszalina, bo się nie będzie rymował.
1: Chyba, Kevin. Że do Modlina.
0: W każdym razie.
1: Albo do Berlina.
0: On chce zrobić sobie tatuaż na łydce, tylko chce mieć niepowtarzalny. Taki tatuaż, którego nie będzie miał nikt inny. Szuka pomysłu, wy pomagacie, nagrywając głosówki na eskowym Messengerze. Słuchamy.
2: Logo nie chce Radia Eski zrobi, pozdrawia Julka.
1: Ale to cinek już ma, miał być niepowtarzalny, nie? Czy ty masz dobrze
0: zapisane? Nie, nie mam Eska, ja mam XL-ka.

0: You Spin Me Round w Radiu SK śpiewa Denzel Washington, wiesz?
1: To nie jest Denzel Washington.
0: To jest Denzel Washington. Jest jeden Denzel na świecie i to jest Denzel Washington.
1: Nie. Powiedziałbym ci, czym się różnią, ale nie będę wnikał w temat koloru skóry.
0: Temple City za moment w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy Frosta kupiłeś?
13: Proszę, się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
15: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: Kaigo w Radiu SK. Kaigo to po śląsku znaczy, gdzie idziesz.
1: Ojejku, dlaczego ty mówisz takie rzeczy? Potem ludzie tego słuchają i chodzą i tak powtarzają.
0: Aha, właśnie.
1: Jesteś przywódcą opinii. Jak jest przywódcą opinii po śląsku? No powiedz.
0: Edward Gierek.
1: Po chwili o newsy wiesz co.

0: oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
19: Przymusowe postoje o tej porze kierowcy na ulicach Leszna to oczywiście Rondo Gronowo, skrzyżowanie przy Trapezie i przy wiadukcie Grota Roweckiego, chwilami także 1 maja i Lipowa przy Rondzie Leszczynko. W sobotę i w niedzielę w Lesznie do 22 stopni, w niedzielę po południu trochę deszczu.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
20: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Rozmawiali blisko 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Spotkanie odbyło się teraz głównie przez serię zdarzeń związaną z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej Polski. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
21: Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Teraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na podstawie tych informacji i dzisiejszego spotkania ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
20: Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt dla polskiego kierowcy autokaru. Chodzi o sierpniową katastrofę drogową na autostradzie M3. Autokar zjechał na skarpę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób. Jan Urban odmładza kadrę. Poznaliśmy zawodników powołanych na mecze reprezentacji, a na liście nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Po dłuższej przerwie do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. Najbliższe 4 mecze to będzie być albo nie być dla Jana Urbana. Urbana.
5: Muszą, czy im się to podoba, czy nie, muszą awansować do dywizji A. Po tych 4 meczach już będzie pewien pogląd na tę sprawę.
20: Mówi Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 74. Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień.
17: SK Leszno. News.
19: Joanna Haliasz. 3 lata więzienia grożą 28-latkowi zatrzymanemu w Górze. Na widok patrolu wyrzucił skręta, a w aucie miał blisko 2 gramy marihuany. Tłumaczył, że
22: kupił legalnie w jednej z aptek na terenie Bydgoszczy.
19: Mówiła Agata Węgrzyn z policji w Górze. W mieszkaniu miał ponad 33 gramy konopi. Ponad 30 stref zdrowia i blisko 50 darmowych atrakcji. Jutro w parku Johnstona w Lesznie rusza festiwal najmocniejszych.
23: Ciało i umysłowi należy się chwila uwagi.
19: Kasia Plewka-Chyżyńska dodaje, że będą też bezpłatne badania, gotowanie, konsultacje i masaże.
24: Sonta i Koroście.
25: Czyli SK.
24: SK. W radiu SK. SK.
26: Kochani, dobra wiadomość, księgowa już wie.
6: Jaka księgowa? Co wie?
26: Dzwoniłem do księgowej, księgowa już wie, że będziemy zaraz robić przelewy.
6: Aha.
26: Tak, w ramach akcji po raz pierwszy z Radiem SK spełniamy, znaczy finansujemy wasze pierwsze razy. Woleliśmy spełniać, ale finansujemy. Tak, żeby jednak to było jakieś higieniczne, prawda?
6: Tak, dokładnie. Wypiszecie na sk.pl, czego oczekujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Później my te zgłoszenia czytamy, dzwonimy, gadamy na antenie, jest wesoło. Tylko księgowa płacze, ale tak, umówmy się, ale kto by się przejmował księgową,
26: mamy hajs i hajs się nas nie trzyma, także wpadajcie na sk.pl i piszcie, co tam chcecie.

0: Shawn Mendes w Radiu SK. Słuchaj, Donald Trump zwariował, to nie jest szczególnie odkrywcze, ale daje kolejne dowody swojego szaleństwa. No. On wczoraj na konferencji prasowej mówi, wiecie co, ja się zorientowałem, że władza prezydenta Stanów Zjednoczonych jest jeszcze większa niż mi się pierwotnie wydawało. I mówi do dziennikarzy, czy wy wiecie, że ja na przykład mogę zakazać łowienia ryb? I patrzy na nich. I wiecie, że ja nie wykluczam, że na dzień albo dwa zakażę?
1: To bardzo zabawne, ale w Polsce by to chyba nie przeszło, bo jednak wędkarze w Polsce to jest dosyć mocna grupa trzymająca władzę, prawda?
0: No właśnie.
1: Co drugi jest fanatykiem wędkarstwa. Generalnie nie zadzierałbym z nimi. Moim zdaniem wrzuciliby go do wody jak leszcza.
0: Słuchaj, ale poza tym wydaje mi się, że prezydent w Polsce nie ma takiej mocy zakazu łowienia ryb. Prezydent w Polsce ma prawo domagać się wielkich sumów lub sum, ale żeby zakazać łowienia ryb, to nie. Słuchaj, mogę ci zagrać H.I. Mate Ring My Bell. Jesteś za tym, czy nie?
1: O, moja córka to lubi.
0: To dla twojej córeczki?
1: To ja też, tak. Poleczko, daj głośniej. You can...

0: So Call Me Maybe w Radiu SK. Widziałeś kiedyś teledysk do tej piosenki?
1: Oj, widziałem, albo bardzo dawno temu, nie pamiętam.
0: No to już ci opowiadam. Ładna, ładna dziewczyna.
1: Koniecznie, posłuchamy, prawda?
0: Słuchaj, Polska? To jest piękna historia, ale bez happy endu troszeczkę. Ładna dziewczyna i ładny chłopak. Chłopak myje samochód bez koszulki, jest umięśniony. I ta dziewczyna krąży wokół niego i tam Call Me Maybe, czyli zadzwoń może. No i on tam, wiesz, nie wie w ogóle, jest zainteresowany bardziej tą furą. I w ostatnich sekundach tego teledysku okazuje się, że on nie zadzwonia. Wiesz dlaczego? Bo jemu się w ogóle nie podobają dziewczyny, jemu się bardziej faceci podobają. I ona jest rozczarowana, no ale
1: powiem ci, że super opowiadasz, może byś opowiadał wszystkie teledyski w trakcie grania piosenek.
0: Słuchaj, za chwilę Tame Impala. Wiesz, o czym jest ten teledysk?
1: To poczekajmy, zagramy i w tym czasie będziesz opowiadał na bieżąco.
0: Obiecuję, że nie będę tego robił, nie odstraszajmy słuchaczy.
2: Radio SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
7: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
8: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
7: A magazyny energii też mają?
8: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
9: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
10: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
9: A imprezę firmową zorganizować tam można?
10: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
11: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
12: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
13: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
16: I po reklamie.

0: końca, bez końca oczywiście, owszem tak, ale też po raz pierwszy. Radio SK, pierwszy raz spełniacie na nasz koszt, na SK.pl, czekamy na wasze zgłoszenia i jest z nami Justyna, która ma taki pierwszy raz, nieco, że tak powiem, toaletowy, prawda Justyna?
1: Tak, wszystko się zgadza.
2: A co byś chciała konkretnie, Justyna, zrobić?
1: Taką muszlę klozetową z funkcją bidetu.
2: Z funkcją bidetu, muszlę klozetową. A nie możesz mieć muszli i obok bidetu, jak w prawdziwym polskim domu?
1: Jakbym miała dom, to tak, ale mam mieszkanie w bloku i niestety nie pomieszczę wszystkich urządzeń.
2: Oho, dobrze. A po co się montuje taką muszlę w ogóle? Bo ja pierwszy raz, mówiąc szczerze, o czymś takim słyszę.
1: Żeby zachować higienę.
2: A, to dlatego nie słyszałem.
0: Higiena.
2: No właśnie, Michał, dlatego nigdy o tym nie słyszałem.
0: No właśnie. Za chwilę wytłumaczę Michałowi, co to jest higiena. Powiedz mi, ile kosztuje taka muszla?
1: 5800.
2: 5800, ale chociaż brutto?
1: Brutto, tak, tak. Mhm.
0: No powiem ci, że droga muszla, jak przystawisz ucho, to słychać może chociaż?
1: Zależy jak głęboko.
0: Nie, byle nie za głęboko.
2: Wiesz co, Cinek, ja chciałbym wreszcie coś...
0: 5 tysięcy za WC to jest drożej niż mielnie.
2: Chciałbym wreszcie coś zrobić dla higieny. Przekazujemy ci pieniądze na te muszle.
0: Gratulacje!
2: Justyna, gratulacje.
0: Jeżeli mamy wydać 5800, to właśnie na WC.
1: Bardzo dziękuję.
2: No dobra, Justyna, trzymaj się, wszystkiego dobrego i korzystaj.
1: Jeszcze tylko krótkie pozdrowienia dla mojego małżonka Piotrusia.
2: Dobrze, to pozdrów małżonka Piotrusia.
1: Pozdrawiam.
0: Krótko, rzeczywiście krótkie. To jest konkret, dobrze się znają państwo.
1: To są emocje to są.
2: Oczywiście, o to chodzi w tym programie SK po raz pierwszy, o emocje to naszych słuchaczy.
0: Gratulujemy i miłego korzystania.
2: Korzystania.
1: No, bardzo dziękuję.
2: Higiena przede wszystkim, pozdrawiamy.
1: Oczywiście.

0: Tu Sońta i Korościel w Radiu SK. Po tej piosence, którą słyszeliście, Sońta zawsze mówi nazwę wykonawcy, a później zawsze ten sam żart i nie ma wyjścia, musi to zrobić. No już słuchamy.
1: Zaśmiesz się?
0: No trochę, no.
1: Uwaga, to była Sanach, a na zegarze za 20:16.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Pskowie. Restauracja u Lipowego. Pskowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: Teraz 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8. Wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowa Polna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.

0: dziś chcę.
1: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
9: Spory ruch mamy kierowcy na ulicach Leszna, jak co piątek zresztą, więc oczy naokoło głowy i noga z gazu, szczególnie gdy dojeżdżacie do pasów. Na termometrach w Lesznie do niedzieli do 22 stopni i w niedzielę po południu trochę deszczu, a do tego czasu przeważnie słonecznie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. To była bardzo konstruktywna rozmowa, tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu.
11: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego też.
10: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, który w przyszłą środę ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Poseł Wojciech Król z zarzutami. Chodzi o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować pieniądze od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Pasażerowie nie mają łatwo. Kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej są odwoływane. To przez usterki w oprogramowaniu nowych pociągów PESA.
12: Pani czeka teraz.
13: Ja czekam.
14: Czekamy, no.
13: Wiadomo, że utrudnia, nie? Trzeba czekać na drugi, na trzeci, nie?
10: Z pasażerami rozmawiał Grzegorz Mnich, a w niektórych składach są problemy m.in. z zamykaniem drzwi. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. To w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Polskiego kandydata wskazała 9-osobowa komisja.
15: Eskaleszno News.
16: Joanna Haliasz. Policja wyjaśnia okoliczności porannego zdarzenia w Przybyszewie. Kierujący busem 35-latek z gminy Święciechowa potrącił 58-letnią rowerzystkę, mieszkankę tej samej gminy. Oboje jechali ulicą Wiejską w kierunku Lasocic. Kobieta trafiła do szpitala. Ponad 3 miliony złotych z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej z Leszna do Kąkolewa. Nowa 5-kilometrowa trasa pobiegnie przez lasy wzdłuż drogi krajowej nr 12. Mówi burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski.
17: Nawierzchnia mieszanka mineralno-żywiczna.
16: Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku.
18: Sońta i Korościel.
19: Czytani SK.
18: W Radiu SK.
20: 3 minuty po 16, jak jest 3 minuty po 16 w piątek, to naprawdę buzia się uśmiecha, tak. No bo już zaczyna się weekend.
21: Weekend zaczyna się wesce.
20: Dokładnie tak, a weekendy we wrześniu szanujemy bardziej. Mówię szczególnie o młodej młodzieży, no bo dopiero się szkoła zaczęła i oni już by chcieli odetchnąć i oni oddychają. Tylko... i będą oddychać w rytm przebojów eskowych.
21: Tylko studenci nie szanują, bo studenci niczego nie szanują.
20: Powiem ci, że studenci niczego nie szanują. Za moich czasów było inaczej.
21: Studentów.
20: Okej. Okay.

0: Ostatni dzień lata w Radiu SK Gips, ale poczekajmy z takimi wyrokami, bo jeszcze ostatni dzień lata dopiero za parę dni, prawda?
1: Za cztery.
0: No tak, porozmawiamy teraz o Lady Gadze. Urodziła dziecko.
1: Urodziła dziecko.
0: Może nie, bo podejrzewają, że to nie ona urodziła, ale ma dziecko Lady Gaga.
1: Ma dziecko Lady Gaga.
0: Ma okazało się teraz, że to jest córeczka.
1: Aha.
0: Płci żeńskiej córeczka.
1: No, bo to różnie bywa z córeczkami. Różnie,
0: tak, i podano też imiona. Nazywa się Rose Bean i na nazwisko ma Polański.
1: A, ale to jest zbieżność.
0: Tak, bo Michael Polański, ale pisane przez Y, czyli to nie z tych Polańskich.
1: Ale wiesz co, bardzo fajnie, bo rodzice zawsze czekają, aż dziecko pierwsze powie mama albo tata, a dziecko najczęściej mówi Gaga i Lady Gaga mówi wygrałam.

0: Radio SK, Ebony Easy Bizu. Jeżeli dobrze czytam, dzięki.
1: To bardzo dobrze czytasz.
0: Przebojom zapamiętamy to lato, daj dokończyć.
2: Oczywiście, powiem ci nawet, że gdybym ja jeszcze raz się żenił i miał wesele, to wybrałbym sobie to na pierwszy taniec, wiesz? Aha. Oczywiście, niech żyje bal, było super, ale to jednak byłoby lepsze.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
8: Poczuj radość z każdej rowerowej przejażdżki. Odkrywaj więcej. Jedź dalej i wygodniej na rowerze elektrycznym. W salonach rowerowych Shaver czekają modele polskich producentów Unibike, Nortec i Romet. Już od 4999 zł. Leszno Geodetów 9, Kościan, Aleje Kościuszki 24. Shaver. Zapraszamy!
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
18: I po reklamie.

0: Och i ach, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a tymczasem coś dla miłośników pizzy. Mam wyniki rankingu najlepszych pizzy na świecie.
1: Tak, i
0: tego rocznego.
1: I co, Napoli wygrało?
0: Polska pizzeria Zielona Górka, która non-stop się pojawia w tym rankingu, jest tym razem 93. Wspina się powolutku, ale się wspina.
1: 93 miejsce.
0: Tak, na pierwszym miejscu jest pizzeria z Londynu. Tak.
1: Pizzeria z Londynu na pierwszym miejscu.
0: Na drugim jest z Nowego Jorku.
1: Aha.
0: I dopiero na trzecim jest pierwsza włoska pizzeria z Mediolanu.
1: Wiesz co, no to jest przerażające. To jest trochę tak jakby zakopane w produkcji

0: Polaków zajęło trzecie miejsce, a na przykład pierwszy był Bukareszt, no tak. A drugi Budapeszt.
1: Ja mam nadzieję, że ta z Londynu w ogóle, ta na pierwszym to jest w ogóle hawajska z czosnkowym.
0: Chyba tak, ale mam nadzieję, że żaden Włoch tego nie prowadzi, bo to też by była potwarz dla nich. No nic, proszę Państwa, za chwilę będziemy grali Tough Law i Talking Body. Proszę zrobić sobie pizzę jakąś mrożoną, takie są najlepsze. Polecam, Michał Korościel.

0: Sydney Polak i PZ Otwieram Wino, to jest Radio SK, gramy hity na czasie.
1: Tak jest, wiesz co odnaleziono u wybrzeży Kostaryki, Cinek?
0: No, co odnaleziono u wybrzeży Kostaryki, Korze?
1: Odnaleziono u wybrzeży Kostaryki pierwszego pomarańczowego rekina. Miał jakąś zaburzoną pigmentację i ja widzę zdjęcie, pokażę ci je. To jest ten pomarańczowy rekin, miał 2 metry bydle.
0: Ale to są nasze barwy, to powinien być oficjalny rekin Radia SK.
1: Rekin sygnowany logo Radia SK.
0: Do wygrania! Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
5: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
4: A imprezę firmową zorganizować tam można?
5: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
7: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
14: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w Waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8. Wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na Was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
17: I po reklamie.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
3: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
4: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji,
5: bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
15: Spory ruch, jeszcze kierowcy na ulicach Leszna, dużo samochodów na parkingach, przy galeriach handlowych, supermarketach, ale też i pod blokami. Zaczynamy weekend, ostatni kalendarzowego lata. Na termometrach w Lesznie do niedzieli do 22 stopni, a potem o kilka mniej.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymyrem Zełańskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tego grona.
17: To w przyszłości, może nie dziś, ale na pewno jutro, będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo.
16: A polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, tak zwanej grupy C8. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie, kujawsko-pomorskim.
18: Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności działalności biegłego psychologa.
16: O czym informowała Marta Łazarska. System ma być gotowy na znacznie większe zainteresowanie. Organizatorzy podkarpackiego czeku turystycznego przygotowują się do drugiej tury programu. Czek to 300 zł na wypoczynek na Podkarpaciu, obejmujący minimum 2 noclegi. Podczas pierwszego naboru ponad 6,5 tysiąca bonów rozeszło się w zaledwie godzinę.
13: Eskaleszno. News.
19: Joanna Haliasz. Dwa razy szybciej niż można jechał BMW. 30-latek z Leszna zatrzymany na obwodnicy Borku Wielkopolskiego na ograniczeniu do 70 km na godzinę. Jechał z prędkością 143. 162 km miał na liczniku 43-latek ze Skody. Policjanci obu zatrzymali prawo jazdy i wręczyli mandaty na 2,5 tysiąca złotych. Leszno bierze się solidnie za miejską zieleń. W planach na ten rok jest m.in. czterokrotne koszenie trawników. Jest ich sporo, ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Służby wycinają też inwazyjne gatunki drzew.
13: Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka.
20: Radia SK.
21: 17:01 na zegarach, a we wrześniowych okolicznościach przyrody i we wrześniowej rzeczywistości to jest czas, kiedy odpalamy gorącą dwudziestkę Radia SK. Pierwsza godzina, niedźwiedź śpi, druga godzina. Ach. Pozdrawiam mojego synka kochanego. Dużo zabaw, również i takich, moi drodzy. Zabawa pod tytułem odliczanie od trzeciego do pierwszego, zeszłotygodniowe, bardzo proszę. Na trzecim Post Malone, Swell i Sunflower, na drugim Zaria, Tylko kochaj mnie, a miejsce pierwsze to Age i Mata R&B, żeby nie było, już od zeszłego tygodnia w wersji z Matą właśnie. I od tego numeru zaczynamy nasze spotkanie. Michu Sopkowski, witajcie.

0: i od tamtej pory kochają świat. A może nawet jeszcze wcześniej Shakira i Whenever, Wherever w Radiu SK. 17.11 na zegarach. Shakira ma naprawdę dobry czas. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie wyprzedaną rezydenturę w Madrycie na specjalnie stworzonym Shakira Stadium. Tam sprzedano, słuchajcie, 500 000 biletów. 500 tysięcy. Swoją drogą ciekawe, że ta rezydentura w Madrycie, nie? A nie w Barcelonie na przykład. Neptunika, niemiecki DJ i producent, który na co dzień funkcjonuje w Hamburgu, funkcjonuje i tworzy. Nigdy nie sądziłem, tak twierdzi, że smutny tekst może być tak piękny. Numer, który jest już w propozycjach, ale jest świeżynką, więc bardzo mocno wam polecam ten numer. To jest Neptunika i What If. I gram ten numer już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Joe Yen the Beginning, czyli numer, który święcił triumfy w gorącej 20 Radia SK swego czasu. Odliczanie 20 najfajniejszych numerów w Polsce oczywiście o godzinie 18, a wcześniej Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, i jeśli chodzi o świeżynki, na pewno Dati i 1, 2, 3, 4, 5. Znacie? Jeśli nie, to poznacie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym.

0: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
1: Polkowice. Czas na nową odsłonę mody w waszym mieście. Już 18 września punktualnie o godzinie 8. Wielkie otwarcie nowego sklepu Oskar. Czeka na was wyjątkowa odzież, nowa i używana. Odkryjcie bogaty asortyment ubrań z naturalnych materiałów. Kaszmiru, alpaki, jedwabiu i lnu. Topowe marki, takie jak Ralph Lauren, COS, Massimo Dutti czy Gant, są teraz na wyciągnięcie ręki. Nie przegap okazji. Widzimy się 18 września od 8. Polkowice. Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Sklep Oskar. Wysoka jakość w najlepszym stylu.
2: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
3: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
6: I po reklamie.

Kolejny numer, który mamy dla was. Jeśli moi informatorzy mnie nie mylą, to Dati to Dawid Cereteli, urodzony w Gruzji, ale stacjonujący w Budapeszcie na Węgrzech. Tak czy inaczej, jego 1, 2, 3, 4, 5 gram i zaraz po notowaniu gorącej 20 pojawi się w propozycjach i też będzie można na ten numer głosować na sk.pl. Jeśli oczywiście przypadnie wam do gustu.

0: sam raz na weekend, prawda? Katy Perry i Snoop, czyli California Girls na antenie Radio SK. Odliczanie najfajniejszych numerów w Polsce, czyli tak od 20 do 1 to od godziny 18, a wcześniej jeszcze jedna świeżynka. Słuchajcie, dziewczyna jest turbo utalentowana i turbo młoda, bo jeszcze nawet nie ma 17 lat, a ja już w SC zagram jej numer. Freya Sky. Jeśli kojarzycie, no to będziecie bardzo mile zaskoczeni, albo też i nie zaskoczeni. Bad Taste zagram za kilka chwil w SC.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Jest gratis.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

Freya Sky, tak jak wspomniałem, ona jeszcze nie ma 17 lat, a wszystko zaczęło się już, słuchajcie, w 2022 roku. Wtedy to reprezentowała Wielką Brytanię numerem Lose My Hair podczas Eurowizji Junior. I od tego momentu to jest geometryczne przyspieszenie tak naprawdę i kariera, która kończy się tym, że jej numer Bad Taste gram premierowo tak naprawdę w gorącej 20 Radia SK. Freya Sky.

Piękni artyści i piękne dusze o pięknych ludziach. Beautiful People, David Guetta i Sia. Piękne numery będę miał dla was w gorącej 20 radiacka, bo po pierwsze to będzie 20 najfajniejszych hitów w Polsce, a po drugie będę miał sporo premier i zaczniemy od Miley. Nie od Miley Cyrus, od Miley i Let's Get Married. To będzie numer, który zagram wam zaraz po godzinie 18. Świeżynkę od niej właśnie. Michu Sapkowski, zapraszam.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
15: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Piątkowe późne popołudnie w Lesznie pogodne, w sobotę też sporo słońca nad regionem i w niedzielę do południa, bo potem ma pojawić się trochę deszczu. Do niedzieli na termometrach w Lesznie do 22 stopni, a od poniedziałku w granicach 17.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów. Ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. 6 kolejnych osób podejrzanych o udział w tzw. mafii śmieciowej w rękach policji. Przestępcy działali m.in. na terenie Katowic, Mikołowa czy Piekar Śląskich. Nielegalnie składowali, usuwali i transportowali odpady.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
22: Czeka nas weekend z piłką ligową. Rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Widzew właśnie zaczyna grę z Wieczystą, a Wisła zagra ze Śląskiem Wrocław o 20:30. Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowi zawodnicy powołani przez Jana Urbana na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Dywizji B Ligi Narodów. W składzie nie zabrakło też Roberta Lewandowskiego czy Piotra Zielińskiego. Zgrupowanie kadry rusza w poniedziałek.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Leszno News.
1: Joanna Nachaliasz, to będzie komunikacyjna rewolucja w Kąkolewie. Jest duża szansa, że w przyszłym roku newralgiczne skrzyżowanie przy Krajowej 12 będzie przebudowane na rondo.
19: Mam nadzieję, że niebawem taką dobrą informację mieszkańcom Kąkolewa będziemy mogli przekazać.
1: Burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski dodaje, że inwestycje sfinansuje GDDKiA. 8 osób poszukiwanych do odbycia kary zatrzymali w 2 dni gostyńscy policjanci, wśród nich 21-latkę z Dolnośląskiego.
23: W związku z licznymi kradzieżami.
1: Monika Curyk dodaje, że wpadło też 2 Kolumbijczyków nielegalnie przebywających w Polsce.
0: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest Gorąca 20. Radia
24: SK. Oczywiście, że tak, oczywiście, że 20 najfajniejszych hitów w Polsce, ale oczywiście też sporo premier. Od takiej premiery już za chwilę zaczniemy. To już nie jest Miley Cyrus, szanowni państwo. To jest Miley ma nowy krążek Bass Persuades. I chyba my dostaliśmy jakąś taką paczkę, prawda? Tak! I co w tej paczce jest? Płyty! I my te płyty możemy rozdać? Tam było tak, jakbyście nie słyszeli. Moi drodzy, mamy nowe płyty Miley Cyrus. Jeśli tylko macie ochotę, to przekonajcie mnie albo SMS-owo 664-402-302 albo za pomocą Messengera, że Bass Persuades od Miley, nie Miley Cyrus. Macie ochotę właśnie na ten krążek, na którym znajduje się właśnie tytułowe Bass Persuades. Znajduje się też Let's Get Married, czyli Hajtnijmy się. Niektórzy mówią, że to najbardziej romantyczna Miley ever. Sprawdzamy? Bardzo proszę. Oczywiście w naszych socialach też te krążki będą do wzięcia. Michał Sobkowski, witajcie.

Zeszłotygodniowa nowość z miejsca 19. Na miejscu 19. Bez zmian. Jedyny numer od zeszłego tygodnia zachowuje swoją pozycję. To Fastboy i Music Sounds. Wcześniej z 11 na 20. Sylwia Grzeszczak w gorącej 20. Radia SK i Mango. Czas na kolejną premierę. Wspominałem już o tym, że to jest czas Shakiry i że ma nowy numer z Malumą. A ten czas Shakiry to rezydentura w Madrycie i sprzedane 500 000 biletów. Dobry czas chyba będzie jeszcze lepszy ze względu na tę współpracę. To nie ich pierwsza, ale od tej ostatniej to chyba 8 lat minęło. To, co Kolumbia ma naprawdę dobrego. Muzycznie, żeby nie było wątpliwości. Jak sam Maluma podsumowuje ten duet, podbijamy świat razem z królową. Niektórzy powiedzieliby, że to królowa i król. Maluma, Shakira, Agua. Bardzo proszę.

0: Riviera, She Doesn't Mind. Kiedyś Sean Paul, teraz miejsce 17 gorącej 20 w nowej wersji tego numeru. To jest jedna z dzisiejszych dwóch nowości. Wcześniej zeszłotygodniowa nowość z miejsca 15, dzisiaj odrobinę niżej, bo na 18 Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. Do wzięcia i na socialach naszych eskowych, na Instagramie, to konkretnie jutro i również dziś na antenie Bass Persuades, czyli nowy krążek Miley Cyrus.
1: Hej Eska, myślę, że to do mnie powinny trafić te płyty, ponieważ dzisiaj mój syn obchodzi 18 urodziny i totalnie zapomniałam kupić mu prezent. Właśnie wyjeżdżam do sklepu, żeby kupić mu jakieś chociaż słodkości, więc byłoby super, gdybyście spadli mi z nieba i uraczyli go takim prezentem.
0: Kasia, zapomniałaś o 18 syna? Naprawdę. Wyrodnych matek nie nagradzamy. Clean Bandit, Chloe O'Malley, czyli Company, premierowo już teraz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Passenger Alex Warren pokonał trasę między miejscem 17 a 15 w dzisiejszym notowaniu gorącej 20. Alex Warren i Passenger to jest pozycja numer 15. Wcześniej spadek z 10 na 16. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Po krótkiej przerwie też spadek i to dość zasadniczy, bo z 7 na 14 Oscar Sims i bez końca to za chwilę Westy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i

0: darmową wycenę, a potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa. Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: dostaniesz gratis.
1: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
4: I po reklamie.

Konstancin Jeziorna pod Warszawą, to tam jutro będzie można Oskara Cymsa, może nie, że bez końca, ale usłyszeć będzie można na pewno na żywo. Ja tam też będę i będę miał go okazję i przyjemność zapowiedzieć. Oskar Cyms, zapowiadam wstecznie, miejsce 14 w gorącej 20 Radia SK. Od czasu Bella Ciao w jego remiksie, Użel nas częstuje raz na jakiś czas numerami. Żeby to były jakieś wielkie hity, to może nie bardzo, może czas to zmienić. Może przyniesie to współpraca z panem z Meksyku, Neton Vega, w Meksyku ponoć super gwiazda, superstar i Użel. I Mami premierowo.

0: Dziś to 13 miejsce w gorącej 20. Można powiedzieć, że pochodzę, bo to spadek z 9. Tame Impala i Loser. W tym tygodniu w naszym kraju były The Pussycat Dolls i była Nicole Scherzinger, która tutaj wspomina na swoich socialach, że to jest jej pierwszy raz w Polsce i wspomina swoją babcię, Polkę, Stellę Balko. I co wspomina? Oczywiście, że wspomina pierogi, bo babcia Stella takie pierogi im robiła, kiedy byli młodzi. To się bardzo ładnie wpisuje w tę głosóweczkę, którą dostałem od Gosi.
1: A ja chętnie przygarnę płytkę do mojego nowego, starego autka, które niestety nie ma Bluetootha, ale jest odtwarzacz CD. Póki co umilacie mi lepienie pierogów w domu. Dzięki, pa!
0: Już ustaliłem, że z mięsem. A jeśli chodzi o płytę, to oczywiście płyta Miley, Bass Persuades, Gosiu, jest twoja. Robin Schulz, Take It Slow, czyli Bullet, nowość.

0: Miejsce 11, gorąca 20 radiowska i Margaret Prima, balerina. W zeszłym tygodniu to była nowość na pozycji numer 14, a dziś 11. I tym samym możemy śmiało powiedzieć, że Margaret po raz kolejny ma dwa numery w notowaniu. Tak, bo przed nami górna dziesiątka, a w niej między innymi, później się opowiem, razem z Dawidem Kwiatkowskim, będzie też Happiness is so sad, będzie Sunflower, będzie Fly High, będzie Deli Supreme, Gibbs i Ego, Somber. Zostańcie ze mną po 19, zapraszam.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
16: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
17: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
16: A imprezę firmową zorganizować tam można?
17: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.

0: Dostaniesz gratis.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
3: I po reklamie.
4: Leszno na czasie.
5: Dzień dobry w piątek, dzień dobry, Tomek Szymlec. Słuchajcie, macie jeszcze troszkę czasu na to, żeby wybrać się na kolejne z wydarzeń w ramach Padres Festival, czyli spotkań z kulturą żydowską. Dosłownie za pół godziny odbędzie się w Bibliotece Ratuszowej koncert muzyki żydowskiej Wieczór w Ogrodzie Eden w wykonaniu Danziger Klezmer Trio. Bilety na to wydarzenie kosztują 50 zł. Natomiast jutro, już przed południem, można wybrać się na teren wokół dawnej synagogi, gdzie odbędzie się koncert Pograj na dudach i skrzypcach podwiązanych. Wydarzenie jest bezpłatne.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
6: I zaczyna się górna dziesiątka gorącej dwudziestki Radia SK. Jest godzina 19 punktualnie, więc odpalmy może tę górną dziesiątkę, komentując tylko to, co działo się w tej dolnej. Mieliśmy dwie nowości na 17. Oliviera i She Doesn't Mind, miejsce numer 12. Z kolei to Robin Schulz i Take It Slow. Dwie nowości, więc dwa numery wypadają poza notowaniem na błyskot. Dawida Podsiadło i Łatwo Gang Michael Cancer Fighters. Wszystkie marzenia również poza notowaniem. To teraz już teraz te 10 waszych ulubionych. Z 13 na 10. Gibbs, Ego, Ostatni Dzień Lata. To by się jakoś zgadzało. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Boom z 4 na 9. Somber, My Body Isn't Ready w gorącej 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To jak to było z tym GTA 6, że miało być jesienią zeszłego roku, ale przesuwane i ma być w końcu w listopadzie? Czemu ja o tym mówię? No bo ta gra będzie miała swój soundtrack, a w sumie to ma. On też ma być wydany w listopadzie, ale wyobraźcie sobie, że właśnie z wczoraj na dziś zostały wydane 6 singli właśnie z tego soundtracka. Tak jakby chcieli ponadrabiać ten rok opóźnienia. Jeden z nich, którym chcielibyśmy was zainteresować, jest Sexy Magic. Tutaj Catriel i Paco Amoroso, duet z Argentyny, który dostał Grammy. Oprócz tego między innymi Pink Panthers i Fit Again. I numer Sexy Magic premierowo, bardzo proszę.

Temper City Self-Aware to jest numer z najdłuższym stażem na ten moment w gorącej 20 lat ESK, z 6 na 7, a wcześniej na 8 Age, a raczej Ouch, razem z Matą, R&B Ring My Balls, z 1 na 8 dziś w gorącej 20 Radia ESK. Czas na kolejną premierę. Timmy Trumpet wraca i Ale Farben, i jeszcze Alex, i numer nazywa się Chase the Feeling i gram go teraz.

Druga pierwsza trójka, dziś miejsce szóste. Post Malone, Swellay, Sunflower. Drugie życie tego numeru, jakie piękne. Jakie piękne, zeszłotygodniowa nowość. Z 12 pięknie w górę, bo na piąte Toby Romeo i Fly High.

0: Jesteś tą jedną.
1: Must Be The Music dało nam Jana Marczewskiego. Jan Marczewski daje nam singiel Besos ze zwrotką od Hugo Tardesa. Besos, pocałunek taki na pożegnanie z latem chyba, co? Za chwilę już tylko pierwsza czwórka i jeszcze jedna premiera. Miejsce czwarte to z drugiego Zalia i tylko Kochaj Mnie. Za chwilkę.
2: Gorąca dwudziestka.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.

0: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
2: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Jaki jest najmilszy zwrot w języku polskim?
4: Zwrot podatku.
3: Ale po co zwracać, jak można go nie płacić?
4: Ciekawe gdzie?
3: W salonie Cermax Leszno. Tylko teraz przy zakupie kabiny prysznicowej marki Radaway płytki ceramiczne kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie czekaj, łap okazję i przyjeżdżaj do nas. Cermax Leszno, Wilkowice, Poznańska 6. Wylot z Leszna na Poznań. 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Szczegóły na naszym Instagramie.
5: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: I po reklamie.

0: czwarte, Zalia, tylko kochaj mnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Daniel O'Donnell, czyli D.O.D., pochodzący z Wielkiej Brytanii, DJ i producent. Największe hity to współpraca z Jazzy, na przykład Sundays, albo z Sonnym Foderą. Sonny Fodera i Jazzy Sundays i Sonny Fodera i Poppy Bascom, czyli Think About Us. Teraz ma numer z I.O.N. i I'll Be There. Gram teraz.

0: Jaki piękny skok od razu na podłos. 16 na 3. MJ Deli i Deli Supreme.
1: Gorąca 20. Gorąca 20. Radia SK. Miejsce drugie.
0: Są powody do radości. Z 8 na to 2. Swedish House Mafia. Luckily, happiness is so sad.

0: Pięknie płynie ten numer po naszej antenie, aż dopłynął. Na miejsce drugie, Swedish House Mafia, Lickily, Happiness is so sad. A na szczycie...
1: Gorąca dwudziestka.
2: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
1: Miejsce pierwsze.
0: A na szczycie później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

Ciarkogenerator. Tak postanowiłem, że będę mówił na ten numer. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki. Później ci opowiem. Na miejscu trzecim MJ Daly, Daly Supremes. 16 na to trzecie. Też bardzo ładnie w górę, bo z 8 na drugie. Swedish House Mafia, Lickley i Happiness is So Sad. I jeszcze później ci opowiem z 5 na pierwsze. Dawid Kwiatkowski i Margaret, witamy na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Za chwilę SK Live Remix. Bardzo dobre granie, między innymi z Arminem Bambirnem po godzinie 23 i jego State of Trance. Ale nie tylko. Michu Sopkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się w środę po godzinie 12 na antenie Radia SK. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: 518 944 569.
1: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
2: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Pskowie. Restauracja u Lipowego. Pskowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.

0: www.essencji2.pl.
1: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl. To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie.
8: Leszno na czasie.
9: Dzień dobry, Tomek Szymlet. Zaczynamy od sprawdzenia, co ciekawego można w weekend zobaczyć na dużym ekranie w kinie w Lesznie. Moim skromnym zdaniem hitem największym jest ekranizacja gry komputerowej, która nazywa się Resident Evil. Według recenzentów jedna z najlepszych adaptacji właśnie gry komputerowej na dużym ekranie. Czy faktycznie przekonacie się, wybierając się do kina? Wśród nowości mamy film pod tytułem 100 dni Misja Zeus. To tak mocno młodzieżowo. Z dzieciakami możecie wybrać się na film Teddy i Magiczna Lampa. To taki troszkę animowany Indiana Jones. Z najmłodszymi za to proponuję Marsupilami.
10: To jest SK Live Remix.

0: Αυτό το πουλ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάνης, najlepszy mixem hitów na czasie. Reklama.
1: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
2: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
1: Areaty szpachlarskie?
2: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
1: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
2: Brawo!
3: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj

0: Eurorower. Szukasz roweru dla siebie, dla dziecka, a może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
1: Czy zawsze możesz wierzyć własnym oczom? Od 7 do 19 września w Galerii Leszno przekonasz się, że niekoniecznie. Przyjdź na wystawę Oko w oko z iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w oko z iluzją. Od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
7: To jest SK Live Remix.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
1: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: Fakt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Jaki jest najmilszy zwrot w języku polskim?
2: Zwrot podatku.
0: Ale po co zwracać, jak można go nie płacić?
2: Ciekawe gdzie?
0: W salonie Cermax Leszno. Tylko teraz przy zakupie kabiny prysznicowej marki Radaway płytki ceramiczne kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie czekaj, łap okazję i przyjeżdżaj do nas. Cermax Leszno, Wilkowice, Poznańska 6. Wylot z Leszna na Poznań. 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Szczegóły na naszym Instagramie.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
7: I po reklamie.
8: Leszno na czasie.
9: Dobry wieczór, Tomek Szymlet. Dobry wieczór, Leszno. Słuchajcie, jeśli szukacie dzisiaj jakichś ciekawych koncertów, no to szerokiego wachlarza tychże w Lesznie nie ma, za to jeszcze na bank załapiecie się na to, co dzieje się w zakładzie. Tam mniej więcej do 23 odbywa się koncert zespołu 4 Mile Lasu i Seaside. Co to za muzyka? Ano jest to generalnie metal, ciężkie metalowe riffy i tutaj ciekawostka powiązane z muzyką folkloru biskupizny. Jak to wypada w praktyce, przekonacie się do zakładu się wybierając. A jutro w tym samym klubie o 21:00 Forever Party, czyli impreza z muzyką Depeche Mode.
10: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: То есть SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємося з найкращим міксом хітів на часі.
1: Реклама.
2: Як пані то ładnie mówi. Mi się ciągle język plącze.
3: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
2: Areaty szpachlarskie?
3: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
2: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
3: Brawo!
4: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.

0: Przyjdź na wystawę Oko w Oko z Iluzją i zobacz eksponaty, które bawią się perspektywą, kolorem i tym, co podpowiada nam wzrok. Oglądaj, sprawdzaj i koniecznie rób zdjęcia, bo przy niektórych iluzjach trudno uwierzyć w to, co widzi się na ekranie telefonu. Oko w Oko z Iluzją od 7 do 19 września w Galerii Leszno. Więcej informacji na galerialeszno.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest SK Live Remix.

0: Αυτό το είναι Eska Life Remix. Eska Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα Βρατσάνης, najlepszy mix and hit of Natasha.
1: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
0: To jest Eska Live Remix. Eska Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

8 hitów na czasie. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.

0: for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.